0: czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prysznic, co mi dał na pamiątku na tydny. A nocy.
0: A słowa

Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę.

0: Wartycka. Dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
1: Każdy niech robi, co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
2: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
3: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas. Jak najdalej.
0: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziora do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
4: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
5: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
6: Tak, zrobiliśmy.
5: Udało się być w pierwszym rzędzie.
6: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
7: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
8: Ja przyszedłem specjalnie tego, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
0: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nawalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
9: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
0: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
10: Rock Radio.
11: O tej porze w Warszawie jedzie się jeszcze spokojnie i płynnie, ale warto zachować czujność przy przejściach dla pieszych i przystankach. Coraz więcej osób wybiera dziś rower albo hulajnogę, więc dobrze wcześniej sygnalizować manewry i zostawić sobie troszkę więcej miejsca. Miejcie też na uwadze to, że momentami słońce może być oślepiające. Szerokości.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: W Warszawie dzisiaj szykuje się raczej pogodny dzień. Powinno być sporo słońca, nie zabraknie jednak też chmur i możliwe są przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj około 23 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro za to powinno być pogodniej i nie powinno już padać ani grzmieć.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: ziomale, witam was bardzo serdecznie.
1: Powstanie Rock Radia.
2: No dzień dobry, cześć i czołem, szanowni państwo. Czwartkowe Powstanie Rock Radia oficjalnie przecina wstęgę i zaprasza na wspólny poranek z najlepszą klasyką rocka. Tu oczywiście nie zmienia się nic, no bo jak jest Rock Radio, jest klasyka rocka i koniec, kropka. Na zegarze 5 po 6, Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się wszystkim w pas. No dziś jestem w wersji solo, sam jestem na tym naszym mostku kapitańskim, ale tylko na chwilę, spokojnie, jutro wszystko powinno wrócić do normy. Naszą wigilię weekendu, jak to zwykliśmy mawiać w czwartek, zaczynamy oczywiście z wysokiego C, no bo jakby inaczej. Genesis, Jesus He Knows Me, no to co, rozpędzamy się wspólnie w kierunku wychylającego się już nam powoli weekendu, to jest dobra informacja. Zitajta do nas, jakby to powiedział mój dziadzio z Kurpsi. No i co, kochani, zapraszamy aż do godziny 10. Hell yeah, fajnie, że jesteście z nami. Dzień dobry.

The Hooters, Satellite. No, przyjemny skok do drugiej połowy lat 80. w rock radiu. No ale u nas sporo takich muzycznych wycieczek, oczywiście tylko w klimacie klasyki rocka. 14 minut po godzinie 6. No i jak zawsze o tej porze, dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Bardzo nam miło, że jesteście z nami, że postawiliście na rock radio. No nieskromnie powiem, że to jedyny słuszny wybór o poranku. I kropka. Zostawmy to w ten sposób. Jak się macie, kochani? Rozpędzamy powoli naszą wigilię weekendu. Gotowi do działania. Już na równych nogach. Czy może ktoś teraz drze z nas łacha, jeszcze sobie leżąc pod kołdrą? Dajcie znać oczywiście. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. No to już taka nasza poranna tradycja. Powstanie Rock Radia bez was nie miałoby po prostu sensu. To wy tu jesteście szefostwem. No ja czasami dołożę jakieś tam parę groszy od siebie. Niekoniecznie mądrych, ale robię co mogę. Babcia czasami mnie nawet pochwali. Kochani, oczywiście już wypisuję nasz tradycyjny dyplom Prymusa Rock Radia dla osoby, która jako pierwsza się dziś do nas dodzwoni. No więc proszę bardzo, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. To znaczy za chwilę, no bo wcześniej Bad Company między innymi. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Otworzyliście oczy, odpaliliście Rock Radio. No to kochani, zapraszam. Podzielmy się swoją energią z rana. Tu Rock Radio. Dzień dobry.

0: W Rock Radio Human i Polski, no bo my nie zapominamy o dobrej klasyce rocka z nad Wisły, co to to nie, 23 minuty po godzinie 6. No i kochani, zgodnie z obietnicą za chwilę poznamy dzisiejszego prymusa Rock Radia, czyli słuchacza, albo słuchaczkę oczywiście, którzy dodzwonili się do powstania Rock Radia jako pierwsi. Dyplom prymusa jest już gotowy, czeka na odbiór, no ale po drodze u nas jeszcze Kiss i Azyl P. Tu Rock Radio, witajcie na zakładzie.
1: Rock Radio.

0: Azylbe, Mała Megi. No, ten kawałek powoduje, że człowiek wchodzi na jakieś takie dziwne, wysokie rejestry na wokalu, prawda? 29 minut już do godziny 7. No i słowo się rzekło, sprawdzamy, kto dziś zostaje prymusem Rock Radia. Zaglądamy na naszego Messengera. Jak to powiedziałem wcześniej, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. No 200 zł tanio nie jest, no, ale jaka jakość. Ja właśnie jestem w drodze do szwagra.
0: O.
1: Jadę rżnąć. Ostatnie 3 kubiki z 20 kubików drzewa, a potem biorę się za ostre rąbanie. Jak skończę, będziemy mieć wszyscy w całej rodzinie opał na zimę.
0: O.
1: Ale z tym rąbaniem to mi trochę zejdzie. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj się, helie.
0: Helie, no proszę bardzo, jaka głowa rodziny. Pozdrawiam cię serdecznie, Tomeczku. No cóż, miłego rżnięcia w takim razie. No nie spodziewałem się, że kiedyś powiem to na antenie. No a takie rżnięcie to nie są proste rzeczy, wbrew pozorom. Tym bardziej ze szwagrem. No z doświadczenia towarzyskiego może najpierw weźcie się za rżnięcie, a dopiero później zapytajcie, co tam, jak tam i tak dalej. No bo w odwrotnej kolejności to rżnięcie może być niebezpieczne, wiadomo o co chodzi. Nasz motorniczy z Krakowa odhaczony. Dziś to ty, Tomeczku, zostajesz naszym prymusem. Gratuluję bardzo serdecznie. No ale pytanie brzmi, kto będzie następny? Nasza lista obecności Powstania Rock Radia przecież na prymusie się nie zamyka. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Macie ochotę usłyszeć się w radiu? Proszę bardzo, czekam na kolejnych śmiałków Jefferson Airplane. Już teraz. A dlaczego? No bo łączy nas klasyka rocka. Hell yeah!

I Shot the Sheriff i pan Eric Clapton we własnej osobie, no ale tego jego mościa zna przecież każdy, bez względu na pierwsze cyfry w PESEL-u. 20 minut do godziny 7, a za moment w Powstaniu Rock Radia kilka słów o naszym ulubionym okrągłym dyktatorze. O kim? No właśnie o nim. Bo kim, słuchajcie, zmienia konstytucję w jednym konkretnym celu? Szczegóły za chwilę, a po drodze w Rock Radio Santana i Kobranocka.

0: drodze.
1: Warszawa powoli budzi się do życia, ale poranny przejazd przez miasto nadal przebiega dość sprawnie. Przypominamy Wam o spokojnym dojeżdżaniu do skrzyżowań i przejazdów rowerowych, bo ruch pieszych i jednośladów wyraźnie rośnie. Warto też na chwilę zdjąć nogę z gazu tam, gdzie słońce ogranicza widoczność i utrudnia ocenę odległości.
0: Radio. Niech rok będzie z tobą. To jest powstanie Rock Radia.

0: Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Aczkolwiek w powstaniu Rock Radia śmiać się wolno, a nawet myślę, że trzeba. 10 minut do godziny 7. U nas oczywiście najlepsza klasyka rocka, a u Kima, słuchajcie, zmiana konstytucji. W najważniejszym dokumencie Korei Północnej pojawił się niedawno zapis o automatycznym odwecie nuklearnym w przypadku zamachu na życie Kim Jong-una. No, pomysł oryginalny. Ale co w sytuacji, gdy zamachowcem będzie jego rodak?
1: Powstanie Rock Radia.
2: No i co uważasz?
3: No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
2: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?

Jego ekscelencja David Bowie i Heroes w Powstaniu Rock Radia, w którym zbliżamy się już powoli do godziny siódmej. O godzinie siódmej kolejna porcja najważniejszych informacji, a w nich niestety tragiczne wieści spod warszawskich Ząbek. Szczegóły dosłownie za moment.

0: Powstanie Rock Radia.
1: Na zegarze wybija właśnie godzina 7. Słuchacie czwartkowego Powstania Rock Radia, w którym już teraz Dorota Wardecka i najważniejsze informacje o poranku. Zapraszamy.
2: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze.
0: Rock Radia.
2: Dorota Wardecka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przysłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
3: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
2: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki.

0: klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pan, pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
0: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum między innymi domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
2: Pan jest górnikiem.
3: Tak, Wysłowice Wesoła.
4: Zielony Ład.
3: Do wyrzucenia.
5: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
0: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
6: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
7: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
6: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
0: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.

0: Roka. Sport w Rock Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Bieringiem, z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie, pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Na stołecznych trasach robi się już wyraźnie ciaśniej, dlatego przydaje się dziś troszkę cierpliwości i spokojniejsza jazda. Zachowujcie bezpieczne odstępy, szczególnie przy zmianie pasa i hamowaniu przed światłami. Coraz więcej motocyklistów pojawia się też między samochodami, więc dobrze częściej zaglądać w lusterka i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Dobrego dnia.

0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
1: Słońce, sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak, zdaniem synoptyków, będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro za to szykuje się pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, ale nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
3: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
0: Powstanie Rock Radia.

0: ACDC, TNT, wybuchowo wchodzimy w godzinę siódmą w powstaniu Rock Radia. No ale trzeba dać sobie kopa na rozpęd. W końcu mamy czwartek, moi drodzy. Odhaczamy co trzeba i zasuwamy w kierunku weekendu, no który podobno ma nas pogodowo rozpieszczać i bardzo dobrze. 14 minut po godzinie siódmej. No i kochani, wracamy do tego, co u nas o poranku najważniejsze, czyli do waszych głosów. Mamy kolejny meldunek, tym razem analogowy, telefoniczny. 2 2 4 4 0 66. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Rock Radio i radio słuchacze. Meldujemy się na zakładzie Niemodlin. Dzisiaj ruszamy do roboty, odbijamy kartę na zakładzie. Wszystkim życzymy pięknego, miłego dnia. Hell yeah!
0: Hell yeah! Proszę bardzo, jaki podręcznikowy meldunek w drodze do roboty. Pozdrawiamy naszą najlepszą ekipę z Niemodlina. Ukłony dla ciebie, Aniu, i oczywiście przekaż dla męża i córki. To taki nasz tercet egzotyczny w Rock Radium. A co? Miłego dnia, powodzenia w robocie i oby oczywiście do usłyszenia jutro. Wstaniecie, meldujecie się. Klasyk. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Ktoś z was też właśnie zasuwa do roboty z Rock Radiem w tle? No to proszę bardzo, bierzcie sobie teraz na głośno mówiący i meldujcie się na zakładzie. Tak po prostu trzeba. Dajcie znać, na jakim etapie jesteście. ZZ Top, Viva Las Vegas. No, jeśli potrzebujecie dodatkowego doładowania, to akurat ci brodacze was nie zawiodą. Tu Rock Radio. Lecimy dalej.

Midnight Oil, Beds Are Burning. No, zawsze jak słyszę ten kawałek, to przed oczami mam teledysk i te takie dziwne ruchy taneczne wokalisty. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś nawet próbowałem je powtórzyć, ale wyglądałem jak przyduszony przy porodzie. Dobrze, 23 minuty po godzinie 7, za chwilę muzycznie Lady Punk, oczywiście z dedykacją dla naszego uciekiniera Zbyszka, a następnie, szanowni państwo, tak zwane sondaże z dupy. Polecam zostać i posłuchać, szczególnie jeśli planujecie na przykład grilla w ten weekend i jeszcze nie wiecie, kogo zaprosić. Szczegóły za chwilę.

0: Rock Radio, grupa UFO i Doktor Doktor. No, nam czasami przydałby się lekarz w powstaniu Rock Radia, ale wszyscy, do których dzwoniliśmy, mówią, że to nieuleczalne niestety. 26 minut dykcja, panie Kajetanie, do godziny 8. No i teraz, proszę państwa, w powstaniu Rock Radia coś, czego nikt nie potrzebuje, no a regularnie dostaje, czyli tak zwane sondaże z D. Jak donosi Polsat News, słuchajcie, 21% respondentów biorących udział w no wybitnie ciekawym badaniu zaprosiłoby na swojego grilla prezydenta Karola Nawrockiego, a premiera Tuska tylko 16%. No, można się śmiać, ale mało kto zna się na kiełbasie tak jak oni.
1: Powstanie Rock Radia.
0: A po kiełbasie wyborczej klasyczna kaszana, więc każdy się najje. No a kochani, do grilla może się przydać zapalniczka, więc proszę bardzo, light my fire i dorsi, już teraz. You know

Rock the Night i niezawodna grupa Europe w czwartkowym powstaniu Rock Radia o poranku. 19 minut do godziny 8 nam zostało, co oznacza, że oficjalnie rozpoczynamy pracę nad dzisiejszym rebusem jebusem. Nasza kultowa radio zagadka wystartuje jak zawsze po godzinie 8, no tak żebyście mogli sobie rozgrzać swoje szare komórki przed robotą albo szkołą, no ale wcześniej jeszcze więcej najlepszej klasyki rocka. Oczywiście, że tak, Chicago i Asia już na horyzoncie.

0: drodze.
1: Poranne ruchy w Warszawie mamy już intensywne, ale większych utrudnień na razie nie widać. Przypominamy Wam o ostrożności przy przejściach dla pieszych, bo wiele osób spieszy się dziś do pracy i szkoły. Warto zachować spokój za kierownicą i nie nadrabiać czasu gwałtownym przyspieszaniem, szczególnie w gęstszym ruchu. Nie traćcie cierpliwości.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? No, panie Lenny, co ja mogę panu powiedzieć? Yes, of course, z panem to i w katakumby bym wlazł, naprawdę. A w newsach Rock Radia o godzinie 8 między innymi o tym, że Senat nie zgodził się na zorganizowanie referendum prezydenta Karola Nawrockiego. Szczegóły już za moment.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Hell yeah.
3: No, przezroczystych ciastek dla was nie mam, ale mam coś znacznie lepszego. Rebus jebus, tak, tak, już za chwilę w Powstaniu Rock Radia. Mamy godzinę 8, więc lada chwila bierzemy się za naszą kultową zabawę. Ale wcześniej na poważnie. Dorota Wardecka i najważniejsze newsy o godzinie 8. Zapraszamy.
4: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe.
2: Rock Radia.
4: Dorota Wardecka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. Protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
5: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie. No i cała się o to właśnie ta afera.
6: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
4: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta.

0: The Kings, All Day and All of the Night. I to jest zasada, która króluje w Rock Radio, bo gramy dla Was najlepszą klasykę rocka cały dzień i całą noc. I to za darmo. No a to wiadomo, słuszna cena. Dobrze, dość autopromocji, 12 minut po 8. Teraz na scenę wkracza...
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
0: Jego wysokość, Rebus Jebus, czyli jak to zwykłem mawiać, król wszystkich konkursów radiowych, który rządzi u nas, no już od wielu lat. I jakoś z tego tronu zleść nie chce. Ale bardzo dobrze. Kochani, za chwilę usłyszycie zagadkę, która składa się z różnych dźwięków. No, na pozór są one kretyńskie, ale w połączeniu tworzą logiczne hasło. A wasze zadanie jest proste, kochani. Wyłapać, co to za hasło zostało ukryte i zadzwonić na 22244066 albo nagrać głosówkę na naszym Messengerze. Kto z was poda prawidłowe rozwiązanie, zgarnia od nas tradycyjną satysfakcję na cały dzień. No, a w czwartek taka satysfakcja cenniejsza niż, nie wiem, olej napędowy. No, niech tak będzie. Dobrze. Zaczniemy oczywiście od kategorii i lecimy z rebusem. Bardzo proszę.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie trwa nasza najdłuższa w historii seria zagadek z kategorii Kultowi Bohaterowie. A oto Rebus Jebus.
4: Leo, Leo, le, Leo, Leo.
5: Who are you?
6: Kim jesteście? Rycerzami, którzy mówią ni.
7: Das Auto.
0: No i co to za kultowy bohater został dziś ukryty? Wiecie? No to raz, dwa, dzwonicie. 22244066 albo nagrywacie nam głosówki na Messengerze. Ale jeśli jesteście jeszcze no trochę zagmatwani, nie wiecie, co to za kultowy bohater, to powtarzam rebusa. Uwaga.
4: Leo, Leo, le, Leo, Leo.
5: Who are you?
6: Kim jesteście? Rycerzami, którzy mówią ni.
7: Das Auto.
0: Kategoria Kultowi Bohaterowie. Czy dziś też pójdzie wam jak po maśle? No, zobaczymy niebawem. 22244066 albo głosówki na naszym Messengerze. A teraz The Cars. No, tak, żeby przyjemniej wam się gadało do telefonu. Tu Rock Radio.

0: Kto choć raz w życiu nie zaśpiewał na refrenie "Nie stać cię na baton", powinien natychmiast wyrzucić paszport przez okno. No bo przecież mamy obowiązki polskie, prawda? Dobra, klasyka rocka The Police od The Police. Dykcja o poranku w Rock Radiu, 20 minut po godzinie 8. Kochani, tak się teraz nakręciłem, no bo pędzimy wspólnie do rozwiązania naszego dzisiejszego rebusa jebusa. Za chwilę usłyszymy głosy tych, co, no, poznali prawidłową odpowiedź i zgarną satysfakcję na cały czwartek. Ale po drodze Bob Dylan między innymi, bo łączy nas klasyka rocka w Rock Radiu. I kropka.
1: Tu Rock Radio.

0: 28 minut do godziny 9. Talking Heads, Burning Down the House. No więc kochani, szanowni państwo, czas na wielki finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Satysfakcja na cały dzień nam stygnie. Ci, co wzięli udział w naszym Rebusie Jebusie, czekają, żeby dowiedzieć się, czy wyłapali prawidłowe hasło w zagadce z naszej, no, trwającej już naprawdę wiele tygodni serii Kultowi Bohaterowie. Więc nie przedłużamy. Najpierw, oczywiście powtórzmy sobie dzisiejszego Rebusa.
3: Leo, Leo, le, Leo, Leo.
4: Who are you?
5: Kim jesteście? Rycerzami, którzy mówią ni.
6: Das Auto.
0: No, i tak brzmi zagadka. A jak brzmią wasze propozycje rozwiązania? 2 2 4 4, 0 66, albo głosówki na naszym Messengerze. Zaczynamy sprawdzanie, halo, halo.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ten piękny, słoneczny poranek. Witają was szaleni żałobnicy dzisiaj w składzie. Pan Spider, pan Łapka, Andrzej, Hubert, yes. Sylwia i Jacek. A rozwiązaniem dzisiejszego Rebusa Jebusa jest Leonidas, Sparta, z Chrystu. Pozdrawiamy serdecznie. Heoje, miłego dnia.
0: Chryste, panie, ale ekipę żeście zmontowali, no. I wy wszyscy w jednym karawanie. No dobrze, wspaniale. Dzięki za głosówkę. Sprawdzamy dalej. Halo.
8: Czyżby dzisiejszym bohaterem był Leon zawodowie? To Leonidas. Pozdrawiam.
0: Tu pan zachachmęcił. To nie jest Leon zawodowiec. Ale czy to Leonidas? Ostatni telefon. Halo.
9: Halo, halo. Bohater dnia to jest... This is Leonidas. I w tym momencie on wpada do studni. Hell yeah.
10: This is Sparta!
0: Tak jest! Oczywiście, że tak, szanowni państwo. Leonidas, kultowy bohater rodem ze Sparty, no, którego możemy oglądać m.in. w filmie 300, gdzie pojawia się właśnie ten słynny kop na klatę. Gratuluję bardzo serdecznie. No jak zawsze poszło wam wspaniale, dlatego teraz, kochani, odbierajcie, proszę, za pośrednictwem głośników albo słuchawek, jeśli na przykład słuchacie nas na naszej aplikacji, zasłużoną satysfakcję, no, z którą zobaczycie, że czwartek będzie po prostu lekko strawny. Rebus Jebus oczywiście wraca jutro o tej samej porze, tu nie zmienia się nic. Ale w piątek do satysfakcji dokładamy coś ekstra. A teraz ONA, znalazłam. No, pani Agnieszka za moment się tutaj nam wydrze, więc robimy głośniej, a ja się zamykam. Hell yeah!

Za górami, za lasami grał nam w Rock Radio wszystkim zespół Slade, Far Far Away. 19 minut zostało nam do godziny 9. Słuchacie czwartkowego powstania Rock Radia i bardzo dobrze, to jest słuszny wybór o poranku. U nas za chwilę muzycznie m.in. Mana i Creedence Clearwater Revival. O, piękna rozgrzewka, chociaż mi wcale nie wyszło. Creedence Clearwater Revival. O, tak, się nazwali i teraz Polacy się męczą, nie? No właśnie, dobrze. Zostańcie z nami, bo klasyki rocka wam u nas dostatek. Co jest ze mną? Cześć!

0: Radio w drodze.
1: Warszawskie ulice są dziś mocno wypełnione samochodami, ale jedziecie raczej spokojnie i przewidywalnie. To dobry moment, żeby przypomnieć o zachowaniu większego odstępu i zwracaniu uwagi na pieszych wchodzących na przejścia tuż przed zielonym. Chwila cierpliwości naprawdę pomaga utrzymać płynność ruchu i ograniczyć niepotrzebne zamieszanie. Dobrego dnia.

Turok Radio, grupa Garbage, Stupid Girl. No, proszę zadedykować według własnego uznania. 5 minut zostało nam do godziny 9. O godzinie 9 oczywiście kolejne newsy w Rock Radio. No i w nich kolejne alerty pogodowe, szanowni państwo. Będą dzisiaj burze, nawet burze z gradem i wichury. Gdzie, co, jak? Odpowiedź dosłownie za moment.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Powstanie Rock Radia to namacalny dowód na to, że w dobrym towarzystwie czas szybciej leci. No bo dopiero co wstaliśmy, a już mamy godzinę 9, szanowni państwo. Ja tutaj cały czas kątem oka widzę, że wpadają wasze kolejne meldunki na numer 22244066 albo na naszego Messengera, bo zostawiacie również swoje głosówki. Więc za moment kolejny głos od was, ale najpierw godzina 9 i najważniejsze informacje w Rock Radiu, które ma dla was Dorota Wardecka. Zapraszamy.
3: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach.
1: Newsy Rock Radia.
3: Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
4: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
3: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskich, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
5: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
3: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
7: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
6: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
8: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśniali.
6: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone. A Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
3: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
9: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
3: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
1: Sport w Rock Radio.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule ST Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matik, który rozegrał cały mecz.
1: Pogoda.
3: Dziś w wielu regionach przelotny deszcz, a do tego burze i ostrzeżenie przed nimi pierwszego stopnia. Burzą może towarzyszyć silny wiatr, ulewy oraz grad. a na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
11: Puknijcie się wszyscy w głowę.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Blur, Country House, kapitalny numer rodem z Wysp Brytyjskich. Ostatnio jechałem z nim do siebie na Mazury i jakoś tak szybciej zleciało. Polecam serdecznie w aucie. Tu Rock Radio, 12 minut po godzinie 9. Powstanie Rock Radia trwa i trwa mać. No a jak powstanie Rock Radia, to i oczywiście wy. Najlepsza słuchalność w eterze. Odbieramy kolejny wasz głos. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć Kajto. Tomek Starogówkowskich ulic serdecznie pozdrawia.
0: Cześć, cześć.
1: No, nie pełny skład, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Na pewno jakość, jak zawsze, tak jak w duecie, jak w tercecie, jak w kwartecie, jak w innych zbiorowych układach. No, czwartek, tydzień za chwileczkę kończymy. No i bardzo dobrze, niech o to chodzi, Rock Radio gra. Meldujemy się na zakładzie, karta odbita, kawka tak odpalona.
0: Bardzo dobrze.
1: No i o to chodzi, Rock Radio gra, to najważniejsze. Trzymajmy się cieplutko, hell yeah.
0: Hell yeah, ukłony dla ciebie Tomeczku. Dzięki, że wpadłeś o poranku do Rock Radia. No tak, dziś jestem w wersji solo, ale tylko dziś, jutro nasz wybitny noblista, profesor, inżynier Jan Bajorek wraca. No oczywiście, jeśli nie zgubi drogi. A co do jakości w wersji solo, no to słuchajcie, przez skromność nie będę się wypowiadał. Wystarczy mi order, który sam sobie zrobiłem z kalarepy. Dobrego dnia, panie kolego, i do usłyszenia jutro. Koniecznie zamelduj się przy piątku. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Macie ochotę, tak jak Tomek, zagościć na antenie? Bardzo proszę, śmiało zapraszam. A teraz Ameryka. Jedna z moich ulubionych rockowych ballad. Kapitalny klimat. Już teraz dla was w Rock Radio.

0: komuś brakowało energii, no to proszę bardzo, po tym numerze cukier wywalił ponad skalę. Motley Crue, Kickstart My Heart w Rock Radio. 22 minuty po godzinie 9. Za chwilę oczywiście jeszcze więcej klasycznie rockowych smaczków od m.in. pana Erika Claptona. No i za chwilę, słuchajcie, zastanowimy się wspólnie, czy powinniśmy zacząć zazdrościć Rosji. Wiem, brzmi kontrowersyjnie, ale spokojnie, onucą nie jestem, zaraz wszystko wam wyjaśnię.
1: Tu Rock Radio.

0: Niezawodne rodzeństwo z Manchesteru, Oasis, All Around the World w Rock Radio. No, w tym sezonie nieco smutne rodzeństwo, bo ich Manchester City tylko wicemistrzem Anglii. 27 minut do godziny 10, słuchacie Rock Radia w ten czwartkowy poranek. Budzimy się wspólnie do życia z najlepszą klasyką rocka w tle. A tymczasem, słuchajcie, w rosyjskim Jekaterynburgu pojawił się pierwszy w kraju robotyczny dystrybutor paliwa. Na filmiku, który znalazłem w sieci, widać, jak robot sam otwiera wlew w aucie, wkłada pistolet, no a po zatankowaniu płynnie wraca na swoje miejsce. No kurde, technologia w Rosji tak zasuwa, że może już niedługo przeciętny Sasza wypierze bieliznę w pralce.
1: Powstanie Rock Radia.

Rock Radio Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It. No, można się z nimi nieco powydzierać w drodze na przykład do roboty, ale i w robocie też. Niech współpracownicy wyłączą te wszystkie popowe kaszany, co im w tle grają. Pokażcie, co to znaczy dobra muzyka w Rock Radio. 18 minut do godziny 10. Lada moment do studia wpadnie mój kumpel druh Kuba Kaleta, który przejmuje stery po godzinie 10. Wypytam go, co tam ciekawego dla was przygotował na czwartek, ale zanim zmiana warty, to jeszcze 3 numery ode mnie. A co? Lady Punk, Ugly Kid Joe i niezawodny, nieśmiertelny Fleetwood Mac. To posłuchamy wspólnie jeszcze przed godziną 10 w Rock Radiu, bo łączy nas wszystkich klasyka rocka.

0: Legendarny Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Tak kończymy nasze czwartkowe spotkanie w Powstaniu Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, bardzo Państwu dziękuję. Dzisiaj byłem w wersji solo, no ale już nie jestem solo, bo do studia właśnie wpadł mój wspaniały zmiennik Jakub Wojciech Kaleta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kochany, powiedz tutaj proszę, tutaj wszystko, tutaj wylej nam kawę na ławę, o może tak to powiedzmy. Co będziesz miał po godzinie 10 dla naszych słuchaczy? Wiesz, zachęć ich, żeby zostali.
1: Po 10 w cyklu W Mgnieniu Rocka razem z Olą Konopką przekonamy się, dlaczego na drugą płytę kapeli Syna Boba Dylana, to jest dość skomplikowane, trzeba było czekać aż 4 lata.
0: Okej, no bo może się jeszcze nie urodził.
1: Nie, on już wtedy był mocno urodzony.
0: Aha, no strzelałem, no, dobrze.
1: Po 12 w Białych Krukach, a po 12 w Białych Krukach weźmiemy na warsztat taką płytę, no, która w zasadzie myślę, że miała szansę pogodzić dwie zwaśnione od lat subkultury muzyczne.
0: O matko. No. Taka, jak to się mówi, fajka pokoju.
1: Tak, trochę
0: to ciekawe. To zostanę w takim razie. To znaczy nie w studiu, tylko będę jechał do domu, ale będę słuchał. I Państwu też polecam.
1: Dobrze.
0: Ładnie to zrobiłem.
1: Bardzo ładnie.
0: Myślę, że mam nadzieję, że Państwo zostaną. Starałem się.
1: Nie mają Państwo wyjścia. Ja bym został.
0: Kochani, Kuba Kaleta przejmuje stery, będzie Was zabawiał do godziny 15. A ja wracam do Was już jutro o godzinie 6. No oczywiście z Jankiem Bajorkiem, jeśli nie zgubi drogi do studia. To będziemy już w duecie. No, to dobrego dnia. Trzymajcie się, pa, pa.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bruce'a Springsteena, ale wcześniej newsy.
2: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na pokładach których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnatu.
2: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merit wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
4: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
2: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
5: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham, Unai Emery, Ligę Europy wygrał po raz piąty.
6: I am not feeling the king.
5: Nie czuję się jak król Ligi Europy, czuję wdzięczność, jesteśmy królami, razem.
6: The king together.
5: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy, raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
2: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Trwają poprawki przy trasie tramwajowej do Wilanowa. W kilku miejscach wykonawca naprawia krzywe krawężniki przy torach. Prace są prowadzone na skrzyżowaniach Puławskiej, Goworka i Belwederskiej. W związku z tym musicie liczyć się z czasową zmianą organizacji ruchu. Pozostajemy w temacie nowości. Warszawa będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w koszykówce, a te potrwają 7 dni i rozpoczną się 1 czerwca. Na Placu Centralnym będziemy mogli zobaczyć 40 zespołów z 26 krajów, mówi Grzegorz Bachański z Polskiego Związku Koszykówki.
8: Przyjadą tutaj wielkie potęgi koszykarskie. USA, Francja, Hiszpania, Australia, Kanada, ale wiele też ciekawych zespołów, chociażby z Afryki, Madagaskar.
7: Nie zabraknie też kobiecej i męskiej reprezentacji biało-czerwonych. Na koniec jeszcze Łazienki Królewskie już zapraszają na 67. sezon koncertów chopinowskich. To od 5 lipca. Wydarzenie będzie połączone z otwarciem odnowionej przestrzeni wokół pomnika artysty. Za godzinę powiem za to więcej o weekendowych utrudnieniach w kursowaniu tramwajów.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Trochę słońca, trochę chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Tak podobno będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Warszawie. Termometry pokażą około 23 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest łagodny, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkich, którzy są wrażliwi na jego wahania. A jutro szykuje się pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, ale będzie sucho.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jan.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, żebyście widzieli Państwo, jak on dzisiaj jest naładowany pozytywną energią.
0: No wiesz co, bo sobie posłodziłem kawę dwoma łyżeczkami cukru i tak to już jest. No.
1: Roznosi chłopaka. No. Dobra, Kuba, o czym dziś porozmawiamy w cyklu Mgnieniu Rocka?
0: No dzisiaj porozmawiamy o takim zespole, który przekonał się na własnej skórze, że to nie jest tak, że jak wydasz pierwszą płytę, to już świat leży u twych stóp, stoi przed tobą otworem i tak dalej.
1: No.
0: Czasem jest tak, że po wydaniu pierwszej płyty zaliczasz regres i musisz w zasadzie wrócić do takiego półamatorskiego grania i czekać
1: tak
0: na kolejną szansę.
1: Pogadamy o tym, że zespół musiał przejść pewną drogę, no, zanim osiągnął wielki sukces.
0: I to nawet jeśli jesteś w sumie Nepo Baby. Prawda?
1: Prawda.
0: No.
1: No.
0: No.
1: No to chyba już więcej nie zdradzamy.
0: Nie.
1: Dobrze, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W Mgnieniu Rocka w Rock Radio.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: kawał niesamowitej ballady. To klasyka rocka od Europe w Rock Radiu. Za 29 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy silnik w rockowym wehikule czasu, dolewamy tam tych wszystkich płynów i przenosimy się do silnika oczywiście, nie do nas, i przenosimy się do roku 1996.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1996. To właśnie w tym roku w Dniepro-Dzierżyńsku na Ukrainie dochodzi do największej katastrofy tramwajowej w historii. Giną w niej 34 osoby, a ponad 100 zostaje rannych. Borys Jelcyn zaczyna drugą kadencję na stanowisku prezydenta Rosji, a do kin wchodzą filmy Nic Śmiesznego, Girl Guide, Cwał, Pułkownik Kwiatkowski, Młode Wilki, Gry uliczne, Wirus, Fargo, Twister oraz Dzień Niepodległości.
2: Za to dokładnie 30 lat temu, czyli 21 maja 96 roku, wychodzi płyta zespołu The Wallflowers pod tytułem Bringing Down the Horse.

0: zespołu z takim hitem jak One Headlight.
1: A że to był największy przebój grupy The Wallflowers, to też płyta Bringing Down the Horse okazała się najlepiej sprzedającą się w ich dyskografii, dlatego że rozeszła się w nakładzie prawie 5 milionów egzemplarzy. I w ogóle jest to płyta, której słucha się przyjemnie,
0: to
1: dlatego,
0: prawda,
1: że w ucho wpadają także niesinglowe numery Bleeder oraz The Difference. Ta muzyka na tym krążku brzmi trochę jak dokonania Bruce'a Springsteena, trochę jak dokonania zespołu Counting Crows, czyli to jest ta kapela od hitu Mr. Jones. I mnie się kojarzy ta muzyka ze ścieżką dźwiękową do jakiegoś amerykańskiego filmu albo serialu. Myślę, że spokojnie to mogłaby być muzyka do filmu, w którym wystąpiła, jakiegoś filmu, w którym wystąpiła Jennifer Aniston.
0: Dokładnie, no. Tak.

0: Płyta została nagrana po zmianach w składzie, radykalnych zmianach, ponieważ z oryginalnego składu został wokalista i gitarzysta Jakob Dylan oraz Rami Jaffe.
1: Klawiszowiec.
0: Gitarzystę, czyli Tobiego Millera, zastąpił Michael Ward. Ze składu odszedł też basista Barry Maguire i zastąpił go Greg Richling oraz perkusista Peter Janowicz zrezygnował, na rzecz którego też przyszedł Mario Calira.
1: Ale zespół, jak oni się nazywają?
0: Zespół The Wallflowers.
1: ale zespół The Wallflowers zmienił także, poza większością muzyków, wytwórnie. Dlatego, że pierwsza ich płyta ukazała się pod szyldem Virgin, a ta druga, czyli Bringing Down the Horse, wyszła pod szyldem Interscope. No i ta zmiana nie była szybką, łatwą i przyjemną zmianą, dlatego że po odejściu z grupy Virgin muzycy The Wallflowers zaliczyli taki krok wstecz, dlatego że wrócili do grania po klubach w Los Angeles, licząc na złapanie kolejnego kontraktu z jakąś wytwórnią i mieli też problem ze znalezieniem producenta. Ostatecznie na wyprodukowanie drugiej płyty The Wallflowers zgodził się T-Bone Burnett, czyli producent, który współpracował już wówczas z legendarnymi muzykami, m.in. z Royem Orbisonem, Willim Dixonem czy Elvisem Costello.
0: No i to trochę trwało, żeby wydali tę płytę, prawda?
1: Tak, dlatego że płyta Bringing Down the Horse ukazała się aż w 4 lata po premierze debiutanckiego krążka The Wallflowers.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Ciężko spokojnie usiedzieć w miejscu przy tym numerze. Klasy karaoke od The Suite w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru, który jest oparty na takich solidnych podstawach, a chodzi tutaj o partię perkusji, charakterystyczną, no bo ci panowie, to bracia są w ogóle w większości, no to oni lubili z tymi bitami perkusyjnymi kombinować. In Excess, to o nich cały czas tutaj mówię, już za chwilę ich posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

W newsach o 11 sprawdzimy, na czym polegają nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej, a po 11 posłuchamy sobie numeru opartego na legendarnym riffie w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy legendarnego numeru Deep Purple, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open.
0: Newsy Rock Radia.
2: Dorota Werdecka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Sumut Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
3: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
2: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia.
4: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
2: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
5: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca, dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
6: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
5: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
2: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W najbliższy weekend niektóre tramwaje będą jeździły zmienionymi trasami. To z powodu naprawy torów przy Placu Zbawiciela. Pojazdy nie będą kursowały odcinkiem Marszałkowskiej i Puławskiej między Goworka a Placem Zbawiciela. Linie 14 i 18 zostaną zawieszone, a część pojedzie objazdami. Funkcjonariusze zlikwidowali w Warszawie agencję towarzyską. W sprawie zatrzymano 5 osób, 3 obywateli Ukrainy i 2 Polaków. Podczas akcji zabezpieczono gotówkę, sprzęt elektroniczny i dokumenty. Wszyscy podejrzani trafili do aresztu. Na koniec przypominamy, wzrosną opłaty za pobyt w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień. Od teraz noc kosztować będzie 469 zł. Zdaniem radnego Macieja Winkowskiego opłata ta jest jednak nieściągalna.
8: Ponieważ mamy tu do czynienia przede wszystkim z osobami niepracującymi, nieposiadającymi stałego źródła utrzymania, z których nie ma jak tych pieniędzy ściągnąć.
7: W całej Polsce pozostało jeszcze 27 izb wytrzeźwień. A za godzinę wspomnę więcej o likwidacji znanego pawilonu na Muranowie.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się sporego zachmurzenia, tego, że miejscami będzie padać, a nawet zagrzmi. Od czasu do czasu na niebie również pojawi się słońce. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż przestanie padać, a na niebie pojawi się nieco więcej słońca. Podobny będzie także weekend.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: I gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał, jak brzmi absolutna klasyka rocka, to właśnie tak. The Rolling Stones w Rock Radio, 22 minuty po 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego kultowego numeru. Tym razem z samego początku lat 80. i to będzie numer, który opowiada historię mężczyzny, który zrezygnował z prób odzyskania utraconej miłości i stara się ukryć swój prawdziwy stan emocjonalny, bo jak powszechnie wiadomo, chłopaki nie płaczą. Już za chwilę The Cure, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Są takie numery, które się w ogóle nie starzeją mimo upływu lat i to jest moim zdaniem jeden z nich. Depeche Mode w Rock Radio, za minutę będzie 11:30, a ja przypominam, że my po 15:00 jak zwykle będziemy szukali rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze niecodzienne, pokręcone, przypałowe historie. Możecie dzwonić, możecie również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj gramy o kubek Rock Radia i o najnowszą płytę Foo Fighters zatytułowaną Your Favorite Toy. No dobrze, co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? No należy nas zaskoczyć swoją historią i to może być na przykład historia w tym stylu.
1: Chciałam zrobić kompot z porzeczek. Mhm. No ale zadzwonił telefon. No, porzeczki się ładnie zagotowały, a ja niewiele namyślając się odcedziłam. Oczywiście. Porzeczki zostały, kompot poleciał do Wisły.
0: No, z kompotem nie ma żartów. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, to przedzwońcie pod 224-0066. My nie oddzwaniamy, więc wybieracie numer i od razu nawijacie, co tam macie do powiedzenia, ale możecie również podesłać głosówkę na Messengerze. No, też nie oddzwaniamy na głosówki, tak to działa. Kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie kubek Rock Radia oraz najnowszy album Foo Fighters, Your Favorite Toy, tego dowiemy się po 17:00, a już teraz słuchamy numeru, który ma świetną melodię, no i także dający do myślenia tekst. To klasyka rocka od Golden Life w Rock Radio.

Nóżka sama chodzi, to klasyka rocka od NAK w Rock Radio. Za 22 minuty będzie południe, a my już za chwilę posłuchamy sobie, no po pierwsze, takiego kawałka, który to jest jeden z bardziej w ogóle chyba optymistycznych numerów, jeśli chodzi o szeroko pojętą klasykę rocka, zwłaszcza te z przełomu mileniów, bo właśnie do przełomu XX i XXI wieku za moment się przeniesiemy. I posłuchamy sobie U2 i to będzie kawałek, który, co ciekawe, brzmieniowo nawiązuje do brzmienia podobnego do tego, które U2 miało na początku lat 80. Powiem wam, że ja się stosunkowo niedawno dowiedziałem właśnie tego i byłem mocno zaskoczony, bo nigdy nie wpadłbym na to, że ten kawałek akurat brzmi tak jak stare U2. No, to taka ciekawostka. Już za chwilę U2, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To petarda od Accept w Rock Radio. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie możemy się dzisiaj spodziewać Busha. Po 12 posłuchamy jednego z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 70. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch wleci bardzo klimatyczny numer Pink Floyd, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Po utonięciu 2-latka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w 5 województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w 3 wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia 2-letniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji, także policji i ratowników, okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północną centralną Polskę. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Opoński.
3: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
2: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się 2 dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii. Reakcja poszukiwawcza 2 pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na powązki wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w 3 wojnie światowej. Bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
4: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie: przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
2: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policjanci zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzieże aut w stolicy. Urządzili oni dziuplę samochodową w domu dziadka jednego z nich. Funkcjonariusze odzyskali 2 skradzione auta warte około 200 tysięcy złotych. Samochody były przemalowane i wystawione na sprzedaż w internecie. Przenosimy się na Wolę, a tam zniknie blaszany pawilon, który znajdziemy przy Alei Solidarności na Muranowie. Budynek powstał na miejscu dawnego tarasu z fontanną, a od lat znajdował się tam supermarket. Teraz powstanie tam zieleń i nie przewiduje się nowej zabudowy. Na koniec przypominamy, że plac centralny stanie się areną zmagań koszykarzy z całego świata. Już 1 czerwca rozpoczną się tam Mistrzostwa Świata w koszykówce. W turnieju zmierzy się 40 zespołów damskich i męskich. Nie zabraknie polskich reprezentantów, mówi Aleksandra Ziemborska z polskiej reprezentacji.
6: Mam nadzieję, że dostarczymy wielu emocji, że będziemy walczyć do ostatniego meczu, do ostatniego dnia. Medali nie mogę jeszcze obiecać, ale mogę obiecać walkę o nie.
5: A na wydarzenie jeszcze można kupić bilety.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: W Warszawie może dzisiaj zagrzmieć. Spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu. Od czasu do czasu na niebie pojawi się również słońce. Z kolei termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy łagodny i on nie będzie potęgował odczucia chłodu. W normie jest również ciśnienie. Jutro za to szykuje się pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, ale już nie powinno padać.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Wspaniale, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Tak jest.
0: O czym będziemy rozmawiali dzisiaj?
1: Dziś porozmawiamy o płycie pewnego zespołu, który no oprócz klasyki rocka ma trochę wspólnego z hip-hopem.
0: Co?
1: Tak.
0: No to ja tu w glanach przychodzę, w kostce, w niemytych włosach od trzech miesięcy, a ty mi z hip-hopem tu wyjeżdżasz?
1: Tak. Tak.
0: No to chyba sobie sama to poprowadzisz.
1: No chyba nie, chyba będę tam z tobą, Kuba.
0: No, zobaczymy.
1: Bez ciebie się nie ruszam.
0: To miłe, ale... No ja nie wiem, czy ja ten hip-hop po prostu, wiesz, przetrawię.
1: Dźwigniesz to, obiecuję.
0: No dobra.
1: Będzie fajnie.
0: Dobra.
1: Przeprowadzę cię przez przejście dla pieszych. Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

0: Ujmę to tak, bardzo lubię, kiedy oni tak długo kończą. Klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, za 28 minut będzie 13. Więc jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. Dziś będzie o płycie zespołu Dynamite pod tytułem Mix Your Style.
0: Mix Your Style!
2: Yeah. Płyta pochodzi z 97 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Musimy powiedzieć, że o zespole Dynamite już wspominaliśmy w listopadzie.
0: A ja muszę przeprosić od razu, bo za ten taki wybuch.
2: No.
0: Dlatego, że za chwilę państwo mi tu zarzucą, że ja udaję 15-latka.
2: A to już wiesz co, sam sobie to zinterpretowałeś.
0: Nie, taki komentarz się pojawił kiedyś na naszych socialach.
2: A no i mieli rację, aha, Kuba udaje 15-latka.
0: Dobra. Jeszcze państwo zatęsknią za tym 15-latkiem.
2: No weź, to powiedz coś o zespole Dynamite.
0: Dobra, to był
2: 15-latek.
0: To muszę, a nie, ja, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze z głosem sprzed mutacji powinienem powiedzieć, ale ja już w wieku 15 lat już byłem.
2: Dobra, już, nie popisuj się.
0: Mutacji. Dobrze, więc tak, Dynamite to rapkorowy kwartet z Krakowa,
2: no,
0: który działał w latach 1992-1997 i następnie po 22 latach się zreaktywowali. I działają od roku 2019 po dzień dzisiejszy.
2: I mają na swoim koncie 3 płyty.
0: Długo grające oraz jeden mini album.
2: Tak.
0: I co gra zespół Dynamite?
2: Gra rapcore, elektronikę,
0: no,
2: i hip-hop.
0: No, tak.
2: Coś takiego.
0: Tak. To jest zespół, który brzmi trochę jak Biohazard, trochę jak Dog Eat Dog, trochę jak Madball, czyli to z jednej strony faktycznie melorecytacja, a z drugiej strony ciężkie gitary. No i też jakieś tam takie elektroniczne dodatki się pojawiają w ich muzyce. Ale my dzisiaj mówimy typowo o płycie Mix Your Style.
2: Tak, i jest to trzeci album zespołu, który nosi alternatywny tytuł Dyna 3?
0: No, chyba tak. No, albo Dyna 3 na przykład. Taka była gra na Pegasusa, Dyna Blaster. Na Amigę też.
2: No, okej.
0: No, tak zwany Bomberman.
2: Nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale
0: to
2: fajnie.
0: To kultowa gra, proszę
2: fajnie
0: państwa.
2: Tam, może sobie znajdziesz jakąś niszę, z którą o tym porozmawiasz. Ja nie.
0: No dobra. No dobrze, to teraz tak. Jak brzmi płyta Mix Your Style?
2: No właśnie. Jak brzmi?
0: No brzmi...
2: Jest tutaj dużo hip-hopu?
0: Jest tutaj więcej hip-hopu takiego czysto gatunkowego niż na dwóch poprzednich płytach Dynamite.
2: Słyszymy tutaj dużo elektroniki. Mhm. I co ważne, są sample.
0: Tak, dlatego, że tego też nie było na dwóch poprzednich albumach Dynamite. I wszystkie teksty na krążku Mix Your Style są po angielsku, z wyjątkiem jednego. Chodzi o piosenkę Chcemy Być, która jest, no, jak nie trudno się domyślić, śpiewana po polsku.

0: I poza tym, że na płycie Mix Your Style słyszymy sample, to oczywiście muzycy obsługują też żywe instrumenty. Są to gitary, syntezatory i fortepian. A jeśli chodzi o sample, to na tej płycie usłyszymy fragmenty dialogów z komedii z Dymkiem, o paleniu bynajmniej nie tych liści na działce jesienią, ale również fragmenty kreskówki Dwa głupie psy, polecam, bo na Cartoon Network kiedyś leciało, i pojawia się także fragment jednej z piosenek zespołu Gypsy Kings. I trzy piosenki z płyty Mix Your Style trafiły do ścieżki dźwiękowej do, no chyba kultowego filmu w niektórych kręgach Poniedziałek, a chodzi o numery Latino, She's Dancing i Superhero. I a propos Poniedziałku, to gościnnie na płycie Mix Your Style pojawia się
1: Grzegorz Bolec Borek,
0: czyli z jednej strony raper, z drugiej strony aktor, który w Poniedziałku wystąpił, i drugi Grzegorz też się pojawia gościnnie na płycie Mix Your
1: Grzegorz
0: Style.
1: Grzegorz Gruziński.
0: Wokalista zespołu Flapjack. No i płyta Mix Your Style jest kolejnym takim podręcznikowym białym krukiem w naszym przeglądzie, w naszym magazynie, dlatego że ona się nie doczekała reedycji. Nigdy.
2: Białe kruki klasyki rocka w

0: solówki po prostu zapierają dech w piersiach, no nie ma co się dziwić, to w końcu Gary Moore, takiej klasyki rocka słuchamy sobie przy czwartku w Rock Radio, za kwadrans będzie 13, a już za chwilę posłuchamy numeru, który, no, zdaniem wielu krytyków muzycznych i dziennikarzy brzmi bardzo podobnie do jednego z kawałków Prince'a i autor tego numeru, zapytany właśnie o te podobieństwa, nie wyparł się ich, tylko powiedział, że tak, ja jestem wielkim fanem Prince'a. No, powiem tak, jak jest się Philem Collinsem, to można sobie na takie śmiałe stwierdzenia pozwolić. Już za chwilę Phil Collins, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: To jest po prostu kawał niesamowitej ballady. Klasyka rocka od Nazareth. W newsach o 13 sprawdzimy, co politycy sądzą o pomyśle zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. A po 13 posłuchamy sobie numeru, który myślę, że rozrusza nawet największych śpiochów. Będzie klasyka rocka z lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy ponadczasowego hitu Bon Jovi. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Po tragicznej śmierci 2-latka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności. Na ulicach chodzi o tablice z napisami. Trwają konsultacje.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska BIS. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna 2-letni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić. No to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
2: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów, tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
2: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego, pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
6: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
5: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
2: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.
0: Pogoda.
2: Burzowo dziś na północy i w centrum kraju. Wszędzie może przelotnie padać, a na termometrach do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 stopni na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba

0: powiem wam, że ja bardzo lubię tę energię tego numeru i jeżeli z taką energią chcecie wejść w weekend, no to zagłosujcie na rockradio.pl na ten kawałek, bo to jest jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki Rock Radio. A kolejne 201 notowanie waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka już jutro po godzinie 18. A propos energii, to już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który jest prawdziwą petardą, a do tego jeszcze ma tekst, który opowiada o tym, jak to się żyje w wielkim mieście i tym wielkim miastem jest w tym wypadku popularne LA. Już za chwilę Guns N' Roses, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

ile mi wiadomo, to jest numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Clash w Rock Radiu. Jest dokładnie 13.30. Jest też czwartek, a czwartek to jest dobry moment, żeby sobie chociaż wstępnie zaplanować czas na weekend, albo nawet na ten tak zwany przedweekend. Chociaż nie, no piątkowy wieczór to już jest weekend tak naprawdę, technicznie. Więc jeżeli jutro wieczorem będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto na przykład zajrzeć do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM, a to dlatego, że tam co piątek również odbywają się stand-upowe imprezy i ten jutrzejszy wieczór odbędzie się pod hasłem improwizowane dubbingi komediowe. W tej imprezie chodzi o to, że komicy będą podkładać głosy pod wylosowane fragmenty filmów, seriali czy reklam, a żeby było jeszcze trudniej, to tematy do dubbingowania będzie im podsuwać publiczność. Całość poprowadzi Patryk Trela, improwizowane dubbingi komediowe startują jutro o godzinie 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy jednego z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To Hej w Rock Radiu.

No i powiem tak, wierzcie albo nie, ale ja tego numeru regularnie słuchałem w liceum, chociaż ja do liceum nie chodziłem jeszcze w latach 80., tylko trochę później. Nieistotne, istotne jest to, że to Neil Young w Rock Radio. 20 minut zostało do godziny 14, ale my oczywiście przy czwartku nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który wyszedł w połowie lat 90., a nagrali go i nawet napisali panowie z T-Love. Już za chwilę T-Love, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Numer, który doskonale sprawdza się nie tylko za kółkiem, to klasyka rocka od Motley Crue. W newsach o 14 powiemy o tym, że zima i susza mocno dały się we znaki sadownikom, a po 14 posłuchamy sobie jeszcze jednego świetnego numeru prosto z lat 80., ale tym razem to będzie klasyka polskiego rocka w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Depres, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy, o czym więcej Tomasz Fęsk.
4: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
5: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, te w jabłkach.
4: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
6: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
5: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
4: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
2: Naukowcy alarmują, lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur. Dziś jeszcze w rozpisce także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
2: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Dziś przyjemne temperatury, bo do 23 stopni na Mazowszu, w innych regionach do około 20, co prawda nad samym morzem, nieco chłodniej do 14-16, deszcz przelotnie może pojawić się w wielu miejscach, a burze w centrum i na północy kraju.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.
8: Dios es.

No i proszę bardzo, człowiek znowu się poczuł jak w czasach podstawówki, klasyka polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz w Rock Radiu, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnej śpiewającej pani. No i tym razem to będzie numer, który opowiada historię dwójki włóczęgów, którzy skorzystali z uprzejmości pewnego kierowcy ciężarówki. No taka to będzie historia. Już za chwilę Janis Joplin, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Zawsze jest dobry czas, żeby posłuchać sobie takiej właśnie klasyki polskiego rocka. Również w czwartkowe popołudnie to jest świetny moment. Emigranci w Rock Radio. A propos świetnych momentów, to jeśli macie wolną chwilę, to wejdźcie na rockradio.pl i sprawdźcie, na jakie numery można zagłosować. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się 201 notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. No i możecie mieć realny wpływ na kształt tego głosowania. To znaczy, na rockradio.pl możecie wybrać swój ulubiony numer i na niego właśnie oddać swój głos. Jest w czym wybierać, dlatego że o wasze głosy walczą numery m.in. Foreigner, Guns N' Roses czy In Excess. Kolejne notowanie klasycznej dziesiątki już jutro po 18:00, a my od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, czyli o 14:30, słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. No i już teraz numer, który, co ciekawe, jest coverem. Oryginalną wersję nagrał Johnny O'Keefe, a prawie 30 lat później odświeżył ją nie kto inny jak Iggy Pop. Właśnie tej wersji słuchamy teraz w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Proszę bardzo, nie ma to jak solidna porcja gitarowego brudu. Przy czwartku klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie, no żeby było jeszcze sympatycznie, jeszcze przyjemniej, posłuchamy sobie takiego numeru, który został wydany w dwóch różnych wersjach i wersja pierwsza, czyli wersja studyjna, no nie zażarła, nie podbiła listy przebojów. Mam tutaj na myśli numer grupy Cheap Trick, który znalazł się na ich drugim krążku studyjnym zatytułowanym In Color. No i muzycy jakiś czas później zrobili drugie podejście do tego kawałka, nagrali go w wersji koncertowej, wydali na płycie Cheap Trick at Budokan, no i okazało się, że dopiero w tym wykonaniu live ten kawałek porwał słuchaczy i sprawił, że grupa Cheap Trick zawojowała listy przebojów. Już za chwilę tego numeru w wersji koncertowej sobie posłuchamy, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

No i takiej klasyki rocka słuchamy sobie przez cały czas, nie tylko podczas tego czwartkowego popołudnia. Powoli zbliżamy się do 15:00, punktualnie o 15:00 newsy Rock Radia, a po 15:00 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać rock'n'rollowca dnia na pewno, w związku z tym możecie mu już teraz podsyłać swoje niecodzienne, przypałowe, pokręcone historie. Można przedzwonić pod 224-0066, ale można również podesłać głosówkę na Messengerze. Przypominam, że jak dzwonicie telefonicznie, to my nie oddzwaniamy, po prostu od razu nawijacie swoje historie do słuchawki. Dzisiaj gramy o oczywiście tytuł rock'n'rollowca dnia, ale także o kubek Rock Radia i o najnowszą płytę Foo Fighters, czyli krążek zatytułowany Your Favorite Toy. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć!

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku zaraz po 15:00. Posłuchamy sobie Kazika na żywo, Kiss i nie tylko. Będę też poszukiwał rock'n'rollowca dnia, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Służby Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie. Spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
4: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
3: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
3: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
2: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
5: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim Warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie Po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
6: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
5: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
2: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja spektaklu od sceny Relax, a chodzi o rodzinne rewolucje. Sztuka gwarantuje dużą dawkę śmiechu i pozwala na docenienie własnej rodziny, jakakolwiek by ona nie była. Początek w sobotę o godzinie 16. Szczegóły oraz bilety znajdziecie w internecie. Z kolei Żoliborski Dom Kultury zaprasza na wydarzenie pod nazwą Planszownia. To miejsce nie tylko dla zaawansowanych graczy, ale także dla amatorów. Wśród wielu tytułów będzie można znaleźć coś dla siebie. Start zaplanowano jutro o godzinie 18. Możecie się też wybrać na straszny spacer po Starówce. Uczestnicy usłyszą przerażające historie, od których włos jeży się na głowie. Dowiedzą się też, jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku, czy jakie makabryczne formy leczenia stosowano kiedyś w stolicy. Start w niedzielę o godzinie 14 na Placu Zamkowym.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: rodzi słońce, ale też pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz. Burze dziś w centrum i na północy, lokalnie także z gradem. Póki co jest bardzo ciepło, od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 stopni na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, od 11 do 14.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Kiss, Crazy Crazy Nights. Jest rock radio, jest klasyka rocka. A ja przypominam, że jak zawsze poszukuję dziś rock and rollowca dnia, czyli osoby, która zechce z nami podzielić się swoją lub cudzą, najbardziej porąbaną historią ze swojego życia. No, nie musi być aż tak, ale ważne, żeby była pokręcona, śmieszna i z puentą. Te historie zgłaszacie nam pod numerem 224-0066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. A za to jak zawsze jest nagroda. W tym tygodniu mamy dla was płytę Foo Fighters, najnowszą pod tytułem Your

Nie wiem czemu, ale to jeden z tych kawałków, których najlepiej słucha mi się właśnie o takiej porze dnia. Popołudniem, kiedy jest trochę słońca albo nawet jego bardzo dużo, no i wtedy można sobie powspominać, jak to kiedyś było, na przykład inną wiosną, innym latem. No i tak właśnie można powspominać sobie przy klasyce rocka w Rock Radio. R.E.M. i Losing My Religion. A jak było na przykład w latach 80., to będą mogli sobie przypominać ci, którzy pamiętają czasy, kiedy na przykład Saxon wydawał swoje płyty w tamtym okresie. Ich za chwilę usłyszycie u nas, także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

Wspaniały kawałek od Rainbow, Since You've Been Gone. Jest rock radio, jest klasyka rocka, chociaż trzeba uściślić, to nie do końca jest ich numer, a napisany przez byłego wokalistę zespołu Argent, który sobie w latach 70. działał. No ale umówmy się, no Richie Blackmore i cała ekipa sprawiła, że ten kawałek w ogóle pojawił się gdziekolwiek na świecie. No takie są fakty, natomiast dzisiaj po godzinie 22 na antenie rock radia pojawi się niezły gość. I dzisiaj przyjdzie kolejna moją rozmowę z Piotrem Banachem, kiedyś znanym z Heja czy Indios Bravos, a obecnie współtworzący duet Ba i Ka z Katarzyną Figaj, zwaną Kafi, która prywatnie jest także jego partnerką. Gitarzysta opowie o tym, jak to jest właśnie dzielić scenę, dom i życie z tą samą kobietą. Powspominamy trochę lata 90. i początki Heja, a także porozmawiamy o tym, że mężczyźni najlepiej bawią się nie tylko przez pierwszych 40 lat swojego dzieciństwa, ale i nawet przez 60, bo czemu nie? Takie rzeczy dzisiaj będą po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Zapraszam na rozmowę z Piotrem Banachem, a my teraz wracamy do klasyki rocka. The Doors, Alabama Song w Rock Radio.

0: Boys and Nothing But a Good Time w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, a za chwilę sobie jeszcze posłuchamy oddziału zamkniętego, również z lat 80., tylko że z pierwszej połowy, no bo ten kawałek, którego teraz słuchaliśmy, był z tej drugiej końcówki dekady. Będzie coś o marzeniach, także jeśli wy sami lubicie polatać z głową w chmurach, no to koniecznie zostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

Fish Internal Exile jest, Rock Radio jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 16, więc o tej porze sprawdzimy newsy, a z nich dowiecie się, jakie być może będzie lato. No, może być gorąco, tylko dodam. Więcej niebawem, bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński. Zaraz po 16 zapuścimy sobie klasykę rocka od Aerosmith z początku lat 2000, ale teraz sprawdzamy newsy.
2: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
3: My oczekujemy na informacje z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
2: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu, a problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
4: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
5: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
4: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
2: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
2: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabriele Rus, a Magdalinety zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Prezent Urodzinowy. To komedia opowiadająca o niezaplanowanych sytuacjach, które mogłyby zdarzyć się naprawdę, gdyby fantazja poniosła ich bohaterów. Start w sobotę o godzinie 19. Teraz propozycja dla tych, którzy chcieliby się troszkę poruszać. W najbliższą niedzielę będziecie mogli skorzystać z treningu biegowego przez Puszczę Kampinoską. Dla pierwszych 50 uczestników przewidziano gadżety i regeneracyjny poczęstunek. Początek o godzinie 10.30 na Polanie Opaleń. I jeszcze jedna propozycja. Już jutro szykuje się również 7. Festiwal Street Food w Ursusie. Do spróbowania będą potrawy z całego świata, od burgerów po egzotyczne przysmaki. Będzie także muzyka, strefa relaksu i atrakcje dla najmłodszych. Start o 15 w Parku Czechowickim. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: dziś bardzo ciepło. Na wschodzie do 24 stopni w cieniu, w centrum i na zachodzie do 21, na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19. Najchłodniej nad samym morzem od 11 do 14. Sporo słońca, pojawiają się chmury, z których może przelotnie padać deszcz, a burze w centrum i na północy.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

In Excess in New Sensation w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i taka jeszcze, która dodaje mnóstwo energii na kolejną część tego dnia. Powiedzmy sobie taką trzecią, no nie połowę, no tercję. O, może w ten sposób, no bo po 16 to jeszcze tylko 8 godzin zostaje do końca tego dnia, ale to nieważne, to nie o tym w ogóle jest rozmowa, a o tym, że jak zwykle o tej porze poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, czyli osoba, która chciałaby się z nami wszystkimi tutaj podzielić swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historią z życia wziętą. Taką historię, jeżeli macie oczywiście, to opowiedzcie nam pod numerem 224-0066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. A może to być coś, co zdarzyło wam się dzisiaj nawet, albo i wczoraj, ewentualnie i 10 lat temu, albo i 15. Jak tam tylko chcecie. Pamiętajcie, że za najlepszą historię godną anteny Rock Radia jest jak zawsze nagroda. Wspaniały zestaw pod postacią kubka ceramicznego z logiem Rock Radia, a także najnowsza płyta Foo Fighters Your Favorite Toy, czyli coś, z czego można napić się smacznej herbaty albo kawy, no i przy okazji posłuchać najnowszej płyty Foo Fighters. Takie rzeczy właśnie mamy dla was, więc dzwońcie, piszcie, no piszcie to może nie, ale nagrywajcie wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz Kasi Nosowskiej, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.

0: Ozzy Osbourne i Crazy Train w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i mam nadzieję, że wszyscy dołączyliście do tej naszej rockowej ciuchci, która będzie sobie, no, zaiwaniać tu i tam, żeby nie powiedzieć brzydziej. W każdym razie ja mam nadzieję też, że wy w korkach macie okazję ciut przyspieszyć, trochę zmienić punkt położenia. W tym też pomogą oczywiście kawałki Blues, Oyster Cult czy Skorpionsów, których usłyszycie za chwilę w Rock Radio. Także pozostańcie z nami. No i nie wyłączajcie też naszej aplikacji, którą, przypominam, warto zainstalować sobie na swoim smartfonie.
1: Rock Radio.

Scorpions, When the Smoke is Going On. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj po raz chyba piąty Unai Emery stał się mistrzem Ligi Europy, to znaczy drużyny, które on prowadził po raz piąty właśnie do tego momentu w historii dotarły, a tym samym mamy kolejnego Polaka, który stał się triumfatorem tych rozgrywek. Mowa tutaj o Matim Cashu z Aston Villa i to właśnie ten zespół wczoraj wygrał. Ale to taka tylko ciekawostka na teraz. Ciekawsze natomiast jest to, że jutro po godzinie 18 odbędzie się kolejna klasyczna dziesiątka Rock Radia, notowanie numer 201, no i trzeba jeszcze zagłosować. Jeszcze macie szansę, niemalże ostatnią, żeby wziąć udział w tym głosowaniu, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. No i na stronie rockradio.pl, jak zawsze, można głosować. Tam znajdziecie listę 50 kawałków i propozycji, z których możecie wybierać, a także wy możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście w takim głosowaniu najpierw zobaczyć, a później usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej. Chumbawamba i Tap Thumping w Rock Radio.

0: To jest bardzo ciekawe, że na Marku Bolanie z T-Rex wzorowali się w późniejszych latach od tego roku 72, kiedy ten kawałek wyszedł, że wzorowali się na nim i na jego stylowie punkowcy, rock'n'rollowcy, no i wszelkiej maści inni muzyczni pasjonaci. No taki właśnie wpływ miał zespół T-Rex. Get it on, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a za chwilę pojawi się tu kawałek, który grywany jest u nas przez dwóch artystów, a właściwie w dwóch wersjach, Thin Lizzy i Metallica. Możecie zgadywać, co to za numer i zgadywać możecie też, w jakiej wersji się pojawi. W każdym razie zostańcie z nami i miejcie na słuchu naszą rock radiową aplikację.
1: Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Whitesnake, Is This Love w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Za chwilę już będzie 17 i w newsach o tej porze usłyszycie m.in. o tym, co planuje najpopularniejszy obecnie na świecie streamer. Dodam, że to nasz rodak, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 przypomnimy sobie świetne hity Journey, Patti Smith i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl. Prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzja o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%. To znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
2: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
2: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł mistrza świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
6: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
5: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
2: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwogang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.
0: Pogoda.
2: Do końca dnia przyjemnie, ciepło, do 24 stopni na wschodzie, na zachodzie i w centrum do 21, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 19, najchłodniej dziś nad morzem od 11 do 14 stopni. Sporo słońca, do końca dnia pogodnie, ale miejscami mogą pojawić się burze w centrum i na północy.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio Patti Smith i jej niezapomniany, nieśmiertelny hicior Because the Night, a my teraz zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Tym razem zaglądamy do roku 1997. To właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z powodzią tysiąclecia. Odbył się drugi zjazd gnieźnieński, w Ameryce emitują pierwszy odcinek South Parku, a na ekranach kin oglądamy takie filmy jak Piąty element Luca Bessona czy Jurassic Park Stevena Spielberga. I dokładnie 21 maja 1997 roku, czyli równo 29 lat temu, Radiohead wydali swoją trzecią płytę. OK Computer. W momencie premiery ten album uchodził za swoistą przepowiednię tego, co ma nadejść w XXI wieku. Pogłębiających się alienacji, konsumpcjonizmu, lęków powiązanych z technologią czy korupcji w polityce. Sami lepiej sobie odpowiedzmy, czy panowie z Radiohead trafili. Co jednak ważniejsze, to płyta OK Computer była wyraźną zmianą kierunku muzycznego. Płyta bardzo różni się od poprzednich The Bands czy Pablo Honey, zrywając z typowo gitarowym graniem, jednocześnie kładąc nacisk na eksperymenty. Wytwórnia spodziewała się kontynuacji The Bands i początkowo nie wierzyła w sukces albumu. Większość materiału na OK Computer nagrano w zabytkowej posiadłości St. Catherine's Court pod Bath. Zespół chciał mieć więcej swobody i nietypowej akustyki zamiast klasycznego studia. Co ciekawe, część wokali i muzyki zarejestrowano na klatkach schodowych czy na korytarzach. Ciekawe są też tytuły niektórych kawałków, jak Paranoid Android, który odnosi się do Marvina, paranoicznego androida z filmu Autostopem przez Galaktykę. Karma Police, który wziął się od żartu wewnątrz Radiohead. Kiedy ktoś zachował się niestosownie, inni członkowie zespołu grozili przyjazdem właśnie karmicznej policji, a później przerodziło się to w jeden z największych hitów grupy. Warto jeszcze wspomnieć, że OK Computer zdobyła nagrodę Grammy za najlepszą płytę z muzyką alternatywną i do dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych płyt lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Na takie klimatyczne i klasycznie rockowe granie możecie liczyć właśnie u nas w Rock Radio. To The Police i Every Breath You Take. No i tutaj gramy wam właśnie najlepsze takie rockowe klasyki, idealne na to czwartkowe popołudnie. Mam nadzieję, że nie w korkach w każdym razie, ale gdziekolwiek jesteście, to pamiętajcie, że spokojnie sobie można posłuchać kawałków Led Zeppelin, Oasis i nie tylko. Wystarczy, że z nami zostaniecie i będziecie mieć na nasłuchu naszą rockradiową aplikację.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Oasis, czyli Wonderwall, a teraz pora na to, żeby wyłonić w końcu dzisiaj rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dziś swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Za taką najlepszą historię godną anteny Rock Radia jest nagroda oczywiście, kubek ceramiczny, a także najnowsza płyta Foo Fighters, Your Favorite Toy. Dzwonicie pod numer 224-460-66 lub nagrywacie nam głosówki na Messengerze Rock Radia. Halo, halo.
1: Cześć, taka historia. Lat temu kilka na wsi miała miejsce komunia i komunię organizowała moja ciotka. A że ciotka była dosyć religijna, stwierdziła, że komunia absolutnie nie może odbyć się z alkoholem. No ale wujek, który przygotowywał się od dłuższego czasu na tą imprezę, stwierdził, że tak i być nie może. I alkohol, który sam wyprodukował, razem ze swoim szwagrem poprzelewali do butelek po orężadzie. W maju tego roku ciepło było, ciotka była dosyć zalatana. W pewnym momencie chwyciła ze stołu butelkę z orężadą i pociągnęła spory łyk. Skutek był taki, że ciotka na bezdechu padła jak nieżywa na podłogę. Wszyscy rzucili się do jej cucenia. W każdym razie skończyło się to wezwaniem pogotowia. Wujek, no jak to wujek? Oczywiście nie przyznał się do tego, ale wszyscy wiedzieli doskonale, czyja to jest robota. Także wujek mógł odśpiewać sobie wyklęty powstań ludu ziemi. Nawiasem mówiąc, ciotkę docucono i dożyła długiego, sędziwego wieku.
2: Proszę cię, weź dwie, no, na moją odpowiedzialność, weź dwie.
3: Na twoją odpowiedzialność?
2: Tak.
4: Rock'n'rollowiec dnia w Rock.

Bardzo dobrze pamiętam, kiedy ten kawałek usłyszałem po raz pierwszy, jeszcze jako dzieciak, a później świetnie było go sobie przypomnieć w filmie Strażnicy Galaktyki. Tak, stanowił on tam bardzo ważną część całej tej historii, bo ścieżka dźwiękowa w ogóle była tam genialna i była bardzo ważna, jeżeli chodzi o to, co tam się działo. George Harrison, My Sweet Lord, jest rock radio i jest klasyka rocka, a już za chwilę powrócimy sobie do lat 80. i przysłuchamy się zespołowi Bon Jovi, ale z samego początku ich kariery. Odpalimy sobie najsłynniejszy kawałek z ich debiutanckiej płyty, także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, żeby sobie pobrać aplikację Rock Radio na swoje smartfony, no i wtedy gdziekolwiek będziecie, czy w korkach, czy w pracy, czy nawet na jakimś urlopie, zawsze będzie z wami klasyka rocka.

0: drodze.
1: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Pietrzykowice po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
0: Klasyka rocka.

0: Frech zagra z Rumunką Eleną Gabriną-Rusa, a Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tavilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na piąty mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
1: Jutro ciepło i pogodnie, słaby przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

The Doors, Break On Through To The Other Side. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No właśnie, to jest wielka klasyka rocka, tak trzeba to jeszcze uściślić. No bo gdyby nie było tego kawałka, no to myślę, że współczesny rock brzmiałby zupełnie inaczej. Zresztą wielka zasługa w tym Raya Manzarka, czyli klawiszowca tej legendarnej grupy, o którym wczoraj wam wspominaliśmy w cyklu W Mgnieniu Rocka. Natomiast dzisiaj po godzinie 22 przyjdzie pora na niezłego gościa Rock Radia. No bo wiadomo, o tej porze trzeba pogadać z kimś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia. A dzisiaj niezłym gościem będzie gitarzysta Piotr Banach, niegdyś gitarzysta zespołów Hey czy Indios Bravos, a obecnie współtworzący duet Ba i Ka z Katarzyną Figaj, zwaną także Kafi, która prywatnie jest jego partnerką. Gitarzysta opowie o tym, jak to jest właśnie dzielić scenę, dom i życie z tą samą kobietą. Powspominamy także lata 90. no i początki Heja. No i Piotr zdradzi wam też, że mężczyźni najlepiej bawią się nie tylko przez pierwszych 40 lat swojego dzieciństwa, ale i nawet przez 60. Także to dziś po godzinie 22 w audycji Niezły Gość, no ale to tak trochę wybiegliśmy sobie w przyszłość, ale czas wrócić teraz do teraźniejszości. Teraz pora na Boba Marleya w Rock Radio. Could You Be Loved?

0: Ten kawałek to typowy przykład klasyki rocka, która łączy całe pokolenia, no bo jak tu nie śpiewać tego refrenu? Bardzo prostego, a jednak jakże mocnego. Queen, We Will Rock You. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Natomiast za chwilę posłuchamy sobie numerów Status Quo, Mysłowic i nie tylko, więc pozostańcie z nami, no i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

Zmysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów, jest rok radio, jest klasyka polskiego rocka. Ja jeszcze wam chciałem tylko przypomnieć o tym, że jeszcze możecie głosować na klasyczną dziesiątkę rok radia. Czasu jest coraz mniej, no bo jutro po godzinie 18 odkryjemy przed wami wszystkie karty notowania numer 201. No a wśród propozycji, na które możecie zagłosować już teraz, są numery Deep Purple, Guns N' Roses, Oasis, Republiki, T-Love, Tiltu i nie tylko. Jest tego naprawdę sporo, jest w czym wybierać. Warto też namówić innych do wspólnej zabawy, ale jak już zagłosowaliście, to możecie zrobić jeszcze jedną rzecz. Otóż możecie wysyłać nam cały czas swoje propozycje artystów i kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Wszystkie informacje na oba tematy znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej z klasyką rocka i gramy Garego Moore'a Empty Rooms w Rock Radio.

Steppenwolf, Magic Carpet Ride, klasyka rocka z końcówki lat 60. w Rock Radio. Za chwilę z kolei przeniesiemy się do połowy lat 70. No i sprawdzimy, jak wtedy brzmieli panowie z Black Sabbath. A jako, że mamy już czwartkowy wieczór powoli, no to możemy myśleć o jakiejś imprezce. Czy to jutro, czy nawet dziś. Oddział Zamknięty też coś ma na ten temat, także bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Burze do wieczora możliwe miejscami na północy i w centrum kraju. Są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się dwie osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Katowic.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: to Mysterious Ways jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Za chwilę już będzie 19, więc jak zwykle o tej porze trzeba będzie sprawdzić, co tam słychać w kraju i na świecie, a zaraz potem lecimy dalej z klasyką rocka. Także nigdzie się nie ruszajcie, bądźcie cały czas z Rock Radiem i miejcie na nasłuchu naszą aplikację.
1: Rock Radio.

0: Tanek, klasyka rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 19:00 przypomnimy sobie, jak panowie z The Who brzmieli w połowie lat 60. A teraz pora na newsy i pogodę.
2: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, które szykuje się do festiwalu Malta.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
3: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
2: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu łuciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
4: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
2: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
0: Sport w Rock Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko

0: jedynie na północnym wschodzie kraju.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Marti, droga pani Stevie, w Rock Radio najlepsza klasyka polskiego rocka. Ja was jeszcze zachęcam do wchodzenia na stronę rockradio.pl, jeśli chcielibyście coś poczytać na wieczór ciekawego, albo się jakoś rozerwać, możecie poczytać o serialu Netflixa, który rozbił bank i jest hitem w aż 56 krajach. A mowa o Berlinie i Damie z Gronostajem, który zadebiutował w tym serwisie niedawno, 15 maja, i od tego czasu stał się międzynarodowym fenomenem. Możecie też w międzyczasie sobie poczytać inne artykuły, na przykład o supergrupie złożonej z ikon lat 80., a dziś nazywana jest nieudanym eksperymentem. Można też sobie porozwiązywać quizy, można też sprawdzić nowości w kinach Helios. I właśnie, a propos tego, to jutro po godzinie 15, oprócz tego, że będę poszukiwał rock'n'rollowca dnia, no to też będzie cykl Pociąg do kina, w którym przedstawię wam właśnie te nowości w kinach Helios, a także zdradzę wam, w jaki sposób możecie zdobyć podwójne zaproszenie na wybrany przez siebie seans. Więcej informacji znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej. Nirvana i The Man Who Sold The World, czyli Kurt Cobain, gra Davida Bowiego.

W Rock Radio klasyka rocka idealna pod ten czwartkowy wieczór. Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. A już za chwilę posłuchamy sobie nieśmiertelnych hitów TSA, Free i nie tylko. Także pamiętajcie, żeby pozostać z nami i mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: początek lat 70., czyli zespół Free i ich kawałek The Stealer. Ja teraz natomiast proponuję wam spotkanie z fenomenalnym aktorem Robertem Gonerą, z którym jakiś czas temu miałem wielką przyjemność porozmawiać o przeróżnych rzeczach, między innymi o docenianiu każdej roli.
1: No ja nauczyłem się bardzo poważnie traktować każdy epizod, każdą rolę, również drugoplanową. I to wymaga oczywiście ogromnej pracy i takiej pokory, moim zdaniem, bo trzeba te postacie drugoplanowe podporządkować jakby całej strukturze filmu czy scenariusza. Wydaje mi się, że im więcej lat mam, tym potrafię to robić. Melduje mi zawsze mój przyjaciel, znajomy, który jest takim trzeźwym oglądaczem moich ról i on mówi: stary, no jesteś w każdej roli inny, w każdej roli jest coś nie, czego nie było wcześniej, więc staram się nie odcinać kuponów i każdą z tych postaci, które mi się zdarza grać, a zdarza mi się teraz dużo grać postaci właśnie drugiego planu, ze względu na wiek, warunki fizyczne i tak dalej, i tak dalej. I tematykę przecież wiadomo, że główny mainstream operuje jakby jakimś właśnie pokoleniowym głosem.
0: A jeśli chcielibyście posłuchać całej mojej rozmowy z Robertem Gonerą, to zapraszam was na stronę rockradio.pl. Tam macie dostępne wszystkie podcasty z rozmów z niezłymi gośćmi. No dobrze, my teraz wracamy do klasyki rocka na czwartek, ale już myślimy o piątku. No i mam tu idealny dla was kawałek w tym temacie od The Cure, Friday I'm in Love.

Możecie mi wierzyć lub nie, ale ten kawałek usłyszałem po raz pierwszy w serialu Better Call Saul. Ale nie wiedziałem, co to dokładnie jest, bo fragment, który tam się pojawił, trwał krótko, ale w Rock Radiu dowiedziałem się, że to 38 Special i Hold On Loosely z roku 80. No i wszystko stało się dla mnie jasne. No i bardzo się cieszę, że klasyka rocka w ten sposób też do mnie dotarła, a wiadomo, że brzmi ona najlepiej tylko w Rock Radiu. A za chwilę posłuchamy sobie jeszcze numerów Erika Claptona, The Hooters, Depeche Mode, no i nie tylko. Także pamiętajcie, by pozostać z nami na łączach za pomocą na przykład aplikacji Rock Radia.

Bruce Springsteen i jego Hungry Heart z 80. Wspaniała klasyka rocka w Rock Radio. Za chwilę będzie 20, więc trzeba będzie dowiedzieć się, co tam się dzieje w kraju i na świecie. A zaraz po newsach posłuchamy sobie jeszcze Davida Bowiego, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin i nie tylko. Także po prostu pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Klasyka rocka w Rock Radio.
1: Mamy już 20, więc to pora na mnie, Rysiek Brzeziński. Na razie, a teraz jeszcze pora na newsy i pogodę.
2: Lato upalne i słoneczne są pierwsze prognozy synoptyków. Izraelski minister z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Zajrzymy też na tenisowy French Open.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Jest bardzo duża szansa, że tegoroczne lato będzie pogodne, upalne i suche.
3: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
2: Mówi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Z prognoz ekspertów wynika, że najprawdopodobniej znów będzie cieplej od normy klimatycznej. W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w drugiej już 24. W lipcu i sierpniu temperatury również mają być wyższe od przeciętnych. Jeśli prognozy się potwierdzą, to możliwe są częste fale upałów powyżej 30 stopni. Izraelski minister Itamar Ben-Gwir z 5-letnim zakazem wjazdu do Polski poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Na wszystko to w związku z nagraniem opublikowanym przez izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego, na którym m.in. drwi z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut. Zatrzymani, w tym dwoje Polaków, jeszcze dziś mają zostać deportowani z Izraela. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz trafi ona do prezydenta. Jest to już trzeci dokument w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Do 10 wzrosła liczba podejrzanych w śledztwie prokuratury regionalnej w Białymstoku dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR śledczy postawili zarzut składania wtedy fałszywych zeznań. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma się stawić w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, no od których do tej pory prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jutro mniej zapłacimy za benzynę 95 i za diesla, bez zmian z kolei cena za litr 98. Wynika z obwieszczenia ministra energii. 95 ma w piątek kosztować maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze za litr taniej niż dziś. Jeszcze bardziej, bo 6 groszy do 6,91 spadnie cena oleju napędowego. Trudna drobinka Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open. Rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiartce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Helena Świtolina i Jelena Rybakina. Magdalena Frank zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Juame Munarem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację.
0: Pogoda.
2: W nocy przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Na termometrach na ogół od 8 do 12 stopni. Jutro ciepło i pogodnie. Słabo popada tylko na północnym wschodzie. Na termometrach na ogół od 20 do 23 stopni.
0: Rock Radio. Klasyka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, z tej strony Piotr Banach, zespół Baika, kiedyś Hey Indios Bravos. To ja powiem tak, dopóki byłem liderem, to tych różnic jako takich nie było. Oczywiście tam był taki opór, który na początku mocno mnie nawet tak trochę poharatał, bo trzymając się rysu historycznego, to kiedy właśnie, tak jak powiedziałem, zakładałem ten zespół z taką myślą i z taką jakby tezą, że będziemy za rok numer jeden, no to mało kto mi w to wierzył i ja się nie dziwię, bo to tak, to było naprawdę takie, grałem w piwnicy w Szczecinie, w piwnicy klubu Pinokio, byłem zupełnie jakimś tam niszowym muzykiem, a tu raptem takie fixum dyrdum się pojawiło w mojej głowie. Ale to było jakieś takie przeczucie, tak? Po prostu. Mm. Intuicja. Jestem spod znaku, jestem zodiakalną rybą, to jest podobno znak, który kieruje się tą intuicją w życiu. Ja się tak właśnie tym pokierowałem. No i kiedy nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, ja o tym mówiłem kilkukrotnie, wiem, że to nawet wzbudza jakieś kontrowersje, ale ja nie miałem nic złego na myśli, mówiąc, że Hej to był zespół z łapanki. Ja wiedziałem, że ma być w nim Kaśka Nosowska, że ja...
2: Wy wcześniej o nią... gdzieś tam się przecieraliście przecież,
1: tak,
2: nie?
1: Z Jackiem Chrzanowskim grałem, z basistą Heja grałem w zespole Kolaboranci.
2: Właśnie.
1: Z Robertem Ligiewiczem, perkusistą Heja grałem w zespole Dum Dum. Mhm. Marcin Żabiołowicz był moim, czyli gitarzysta, był moim klientem w sklepie, w którym ja sprzedawałem, w sklepie Rock and Roll, gdzie sprzedawałem płyty, kasety i to była taka trochę moja pierwsza kariera, bo to stanowisko tego pana z Rock'n'Rollera.
2: To jest legendarny sklep. Ja
1: legendarny sklep,
2: no.
1: Tak. I pierwsze swoje autografy dawałem nie jako muzyk, tylko jako pan z Rock'n'Rollera. To było zabawne. Więc kiedy nagrywaliśmy płytę Fire, to było tak, że mieliśmy różne muzyczne kierunki. Nie byliśmy ludźmi, którzy zebrali się, bo kręci ich to samo i w związku z tym postanowili założyć zespół, żeby grać tak jak ich idole. Nie.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś będzie o płycie zespołu Dynamite pod tytułem Mix Your Style.
1: Mix Your Style!
2: Yeah. Płyta pochodzi z 97 roku, a zaproponował nam ją Diako w komentarzu na Facebooku. Musimy powiedzieć, że o zespole Dynamite już wspominaliśmy w listopadzie.
1: A ja muszę przeprosić od razu, bo za ten taki wybuch.
2: No.
1: Dlatego, że za chwilę państwo mi tu zarzucą, że ja udaję 15-latka.
2: A to już wiesz co, sam sobie to zinterpretowałeś.
1: Nie, taki komentarz się pojawił kiedyś na naszych socialach.
2: A no i mieli rację, aha, Kuba udaje 15-latka.
1: Dobra. Jeszcze państwo zatęsknią za tym 15-latkiem.
2: No weź, to powiedz coś o zespole Dynamite.
1: Dobra, to był
2: 15-latek.
1: To muszę, a nie, ja, bo chciałem powiedzieć, że jeszcze z głosem sprzed mutacji powinienem powiedzieć, ale ja już w wieku 15 lat już byłem.
2: Dobra, już, nie popisuj się.
1: Mutacji. Dobrze, więc tak, Dynamite to rapkorowy kwartet z Krakowa,
2: no,
1: który działał w latach 1992-1997 i następnie po 22 latach się zreaktywowali. I działają od roku 2019 po dzień dzisiejszy.
2: I mają na swoim koncie 3 płyty.
1: Długo grające oraz jeden mini album.
2: Tak.
1: I co gra zespół Dynamite?
2: Gra rapcore, elektronikę, no i hip-hop, no.
1: Tak.
2: Coś takiego.
1: Tak. To jest zespół, który brzmi trochę jak Biohazard, trochę jak Dog Eat Dog, trochę jak Madball, czyli to z jednej strony faktycznie melorecytacja, a z drugiej strony ciężkie gitary. No i też jakieś tam takie elektroniczne dodatki się pojawiają w ich muzyce. Ale my dzisiaj mówimy typowo o płycie Mix Your Style.
2: Tak, i jest to trzeci album zespołu, który nosi alternatywny tytuł Dyna 3?
1: No, chyba tak. No, albo Dyna 3 na przykład. Taka była gra na Pegasusa, Dyna Blaster. Na Amigę też.
2: No, okej.
1: No, tak zwany Bomberman.
2: Nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale
1: to
2: fajnie.
1: To kultowa gra, proszę
2: fajnie
1: państwa.
2: Tam, może sobie znajdziesz jakąś niszę, z którą o tym porozmawiasz. Ja nie.
1: No dobra. No dobrze, to teraz tak. Jak brzmi płyta Mix Your Style?
2: No właśnie, jak brzmi?
1: No brzmi...
2: Jest tutaj dużo hip-hopu?
1: Jest tutaj więcej hip-hopu takiego czysto gatunkowego niż na dwóch poprzednich płytach Dynamite.
2: Słyszymy tutaj dużo elektroniki i co ważne są sample.
1: Tak, dlatego, że tego też nie było na dwóch poprzednich albumach Dynamite i wszystkie teksty na krążku Mix Your Style są po angielsku, z wyjątkiem jednego. Chodzi o piosenkę Chcemy Być, która jest, no, jak nie trudno się domyślić, śpiewana po polsku.

0: I poza tym, że na płycie Mix Your Style słyszymy sample, to oczywiście muzycy obsługują też żywe instrumenty. Są to gitary, syntezatory i fortepian. A jeśli chodzi o sample, to na tej płycie usłyszymy fragmenty dialogów z komedii z dymkiem, opaleniu, bynajmniej nie tych liści na działce jesienią, ale również fragmenty kreskówki Dwa głupie psy, polecam, na Cartoon Network kiedyś leciało, i pojawia się także fragment jednej z piosenek zespołu Gypsy Kings. I trzy piosenki z płyty Mix Your Style trafiły do ścieżki dźwiękowej do, no chyba kultowego filmu w niektórych kręgach Poniedziałek, a chodzi o numery Latino, She's Dancing i Superhero. I a propos Poniedziałku, to gościnnie na płycie Mix Your Style pojawia się
1: Grzegorz Bolec-Borek,
0: czyli z jednej strony raper, z drugiej strony aktor, który w Poniedziałku wystąpił, i drugi Grzegorz też się pojawia gościnnie na płycie Mix Your
1: Grzegorz
0: Style.
1: Grzegorz Gruziński.
0: Wokalista zespołu Flapjack. No i płyta Mix Your Style jest kolejnym takim podręcznikowym białym krukiem w naszym przeglądzie, w naszym magazynie, dlatego że ona się nie doczekała reedycji. Nigdy.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, z tej strony Piotr Banach, zespół Baika, kiedyś Hey Indios Bravos. Ja myślę sobie, bo to też tak nie chciałbym, żeby ktoś to odczytał źle, mówię to ze względu na tak zwaną poprawność polityczną, ale ja o sobie mówię, że jestem trochę opóźniony w rozwoju. Ja wiem, że to może źle zabrzmieć, ale opóźniony w rozwoju w tym sensie, że jestem trochę, przynajmniej dekadę zawsze za swoimi rówieśnikami.
2: Niedopasowany do czasów po prostu,
1: tak,
2: w których żyjesz.
1: Ale nie tylko tam twórczością. Akurat twórczość to podobno wyprzedza mi. I wiem, że ludzie się śmiali, z którymi współpracowałem, że ja te rzeczy, które robię, to dopiero 4 lata później one znajdują swoich słuchaczy. Ale tutaj z tym takim moim opóźnieniem w rozwoju, to polega to na tym, że nie wiem, tatą zostałem, jak miałem 46 lat, kiedy moi koledzy zaczynali być dziadkami, ogłaszali, że właśnie zostali dziadkami. Prawo jazdy zrobiłem, jak miałem 46 lat. Dosyć późno, prawdę powiedziawszy, w dzisiejszych czasach. Mm-hmm. Abstynentem, totalnym abstynentem, byłem takim, że ani tam piwko, ani nic, po prostu na własnym ślubie nie piłem nawet szampana. Dopiero w 46 roku zacząłem po prostu smakować, jak smakują trunki dla dorosłych. I tak dalej, i tak dalej. I dużo mam takich właśnie rzeczy. I w związku z tym te 40 lat dzieciństwa, którymi

0: mi powiedziałeś, to mnie się dopiero kończy. Ja się trochę dłużej bawiłem niż reszta.
1: Dlatego pytam, co tam po 60 właśnie, nie? Jak to wygląda teraz?
0: No to zobaczysz. Wzrok się psuje, słuch się tępi. Takie tam rzeczy, ale bawić się można w dalszym ciągu dalej.
2: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Hej, tu Rysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość. Przy jednym mikrofonie to akurat ja zasiadłem, a przy drugim właśnie ten dzisiejszy niezły gość, którym jest Piotr Banach. I zanim dopuszczę cię do głosu, to pozwolisz tylko, że wyczytam listę zasług. Bo tak, Piotr to oczywiście jeden z założycieli, były też lider i gitarzysta grupy Hej, później Indios Bravos, Ludzie Mili, wcześniej jeszcze były m.in. takie ekipy jak metalowy Dum Dum, kolaboranci, Gras, tam grałeś nawet na perkusji. Od 11 lat twoje życie zajmuje bajka, czy też baika, zależnie jak to wiadomo można przeczytać. Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza, dzień dobry. Tak, wszystko się zgadza, ale zauważyłem po prostu od pewnego czasu, i może to jest taka poprawność polityczna, ale pojawiło się takie hasło współzałożyciel zespołu Hej. A ja byłem takim założycielem, bo to był taki mój pomysł organiczny i wszelkiego rodzaju potem, jeżeli będziemy właśnie rozmawiali o Heju, a jak przypuszczam będziemy, to jest to o tyle ważne, że ja byłem takim człowiekiem, który miał pomysł, który dzwonił do innych i mówił: słuchajcie, jeżeli dołączycie do mojego zespołu, który będzie nazywał się Hej i będzie grał taką muzykę, jaką mam w głowie, to za rok będziemy numer jeden w tym kraju.
1: Czyli
2: to
1: taki spiritus movens byłeś.
2: Tak, i to była straszna bufonada z mojej strony. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Jak ktoś tak słucha, tak, pewnie. No ale to się sprawdziło. A jak się sprawdziło, to znaczy się, że nie byłem złym prorokiem.
1: Nie no, absolutnie. Wszyscy wiemy, jak to było z zespołem Hej w latach 90. Wielki sukces. Do dzisiaj grane są jak najbardziej te klasyki, również i u nas w Rock Radio. Wiesz, z tym współzałożycielem to...
2: To jest taka grzecznościowa forma, ja rozumiem to.
1: Bezpieczne stąpanie, wiesz, tak, po gruncie tak, i tak dalej.
2: Tak, ale jakby tak postanowiłem trochę o to zawalczyć, bo ja zobaczyłem taką tendencję właśnie, że gdzieś tam, i powiem, to się może komuś wydać małostkowe, ale nikt to nie, jakby sam się w takiej sytuacji nie znalazł, że tak mu jest powoli odbierane to, z czego jest dumny. Jestem dumny z tego, co mi się tam udało zrobić i naprawdę mnie to napawa wielką radością. Jeżeli to jest tak, powoli właśnie widzisz kolejną informację, że już twój udział jest trochę mniejszy i jeszcze mniejszy. I pamiętam, że nawet kiedyś chyba interweniowałem w Wikipedii, gdzie się okazało, że już byłem pomysłodawcą, producentem, głównym kompozytorem pierwszej płyty Kaśki Nosowskiej Puk Puk. I potem już w pewnym momencie już czytam tą informację i ja tam jestem tak na doczepkę w tej informacji. I można powiedzieć, no i co z tego? Przecież zrobiłeś, wiesz co zrobiłeś? No tak, no niby co z tego? Ale każdy ma tam jakąś właśnie swoją miłość własną i chciałby zapisać się w historii. Nieobecni nie mają racji. Ja się tak wypisałem trochę z tego show biznesu, z tego kręgu takiej wzajemnej adoracji. I jako ktoś, kogo tam nie ma, po prostu nieobecny, nie mam racji. Tą narrację w związku z tym pisze ktoś inny. I dlatego postanowiłem teraz, że jak się pojawi takie hasło, że współzałożyciel, to ja będę mówił nie, założyciel.
1: Okej, to zostałem tutaj naprostowany. Nie mam oczywiście żalu ani żadnych pretensji, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, że tak się dzieje. Ale z liderem to oczywiście dobrze powiedziałem,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, byłem liderem. Do 99 roku.
1: Tak. No a później to wiadomo, zaczęły się już sprawy zupełnie inne. Też Hej zaczął zupełnie inaczej grać. To chyba też sprawiło, że ty z tego Heja postanowiłeś odejść, prawda? W jakiś tam sposób.
2: Że zaczął inaczej grać?
1: Nie, że zaczęliście mieć jakieś tam różnice co do kierunku artystycznego tego zespołu.
2: To ja powiem tak, dopóki byłem liderem, to tych różnic jako takich nie było. Oczywiście tam był taki opór, który na początku mocno mnie nawet tak trochę poharatał, bo trzymając się rysu historycznego, to kiedy właśnie, tak jak powiedziałem, zakładałem ten zespół z taką myślą i z taką jakby tezą, że będziemy za rok numer jeden, no to mało kto mi w to wierzył i ja się nie dziwię, bo to tak, to było naprawdę takie, grałem w piwnicy w Szczecinie, w piwnicy klubu Pinokio, byłem zupełnie jakimś tam niszowym muzykiem, a tu raptem takie fixum dyrdum się pojawiło w mojej głowie. Ale to było jakieś takie przeczucie, tak? Po prostu. Intuicja. jestem spod znaku, jestem zodiakalną rybą, to jest podobno znak, który kieruje się tą intuicją w życiu, ja się tak właśnie tym pokierowałem. No i kiedy nagrywaliśmy tą pierwszą płytę, ja o tym mówiłem kilkukrotnie, wiem, że to nawet wzbudza jakieś kontrowersje, ale ja nie miałem nic złego na myśli, mówiąc, że Hej to był zespół z łapanki. Ja wiedziałem, że ma być w nim Kaśka Nosowska, że ja
1: Wy wcześniej o nią... gdzieś tam się przecieraliście przecież,
2: tak,
1: nie?
2: Z Jackiem Chrzanowskim grałem, z basistą Heja grałem w zespole Kolaboranci.
1: Właśnie.
2: Z Robertem Ligiewiczem, perkusistą Heja grałem w zespole Dum Dum. Mhm. Marcin Żabiołowicz był moim, czyli gitarzysta, był moim klientem w sklepie, którym ja sprzedawałem, w sklepie Rock and Roller, gdzie sprzedawałem płyty, kasety i to była taka trochę moja pierwsza kariera, bo to stanowisko tego pana z Rock and Rollera

0: powtarzam jako anegdotę, że Marcin Żabiełowicz odmówił grania teksańskiego, że to jest wieśniacki numer i musiałem sam solo zagrać, mimo że według takiego naszego ustalenia to on był tym gitarzystą solowym. I przy drugiej płycie, dlatego właśnie tak mówię, że trochę mnie to poharatało, bo kiedy się już bardzo szybko nadszedł sukces tego Heja, to przy drugiej płycie pojawił się już taki opór. Wszyscy się już poczuli ojcami sukcesu, że to jest nasz wspólny sukces, nie tak jak jeszcze kilka miesięcy wcześniej to twój zespół. Więc było takie szarpanie się, przecieranie.
1: No wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje ambicje.
0: Każdy ma swoje ambicje, nie? I każdy w zupełnie naturalny sposób ciągnął swoją stronę. Ale dopóki byłem liderem, to ja ten kierunek wyznaczałem, więc to, że Hej poszedł w inną stronę, to było skutek tego, że ja przestałem być liderem, a nie ja przestałem grać w Heju, bo Hej chciał iść w inną stronę. O tak chciałem powiedzieć.
1: Okej. No to też mamy tutaj te kwestie wyjaśnione. Za chwilę wracamy do rozmowy z dzisiejszym niezłym gościem Rock Radia, a jest nim, przypominam, Piotr Banach, obecnie duet Ba i K.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Rock Radio.
1: W Rock Radio niezłym gościem jest dzisiaj były lider Heja czy Indios Bravos, a obecnie członek duetu Baika Piotr Banach. Dzisiejszym daniem głównym naszej rozmowy jest oczywiście zespół Baika. Czy też Baika, jak to właśnie bardziej
2: Baika, czyta? Bo to jest skrót od Banach i Kafi.
1: Tak, ale ja lubię czytać to jako Baika, bo to też ma, wiesz, wiele wspólnego z twoimi innymi działalnościami i mi się to w piękną taką całość składa.
2: Ale to był taki też zamysł, wpadnę ci w słowo, że Kafi, jak usłyszała właśnie moją propozycję, że to się będzie nazywało Baika, tak się złapała za głowę. Mówi, przecież to jest niezupełnie niepoważna nazwa. Mówię, ale... Ta niepoważność niesie za sobą takie możliwości, a wiem z własnego doświadczenia, że to się zawsze fajnie jakoś spina, że ludzie na przykład będą mogli mówić po koncercie, ale albo po płycie, ale to była bajkowy koncert, albo będą mogli mówić, to nie moja bajka, odrzucając nas, tak? Albo to zupełnie moja bajka. I tak się tak utarło, że bajka, a tak naprawdę to jest Baika.
1: Patrząc na te właśnie wasze występy na przykład, jak sobie tam przeglądałem różne historie, czy to na dużej scenie, czy na przykład w bibliotece, gdzie bardzo intymny był klimat i graliście tylko we dwoje. Tak? Dobrze pamiętam? We dwoje byliście,
2: tak, prawda? No większość koncertów gramy we dwoje.
1: Więc poważniejsza nazwa byłaby tu wręcz niewskazana moim zdaniem, patrząc na to, jak wy no po prostu się poruszacie po scenie, jaki luz czujecie i jaka tam od was, wiesz, bije wzajemna sympatia i sympatia w stronę słuchaczy i widzów.
2: No tak, ludzie nam często mówią, że te nasze koncerty to jest takie pomieszanie koncertu ze stand-upem, bo my bardzo dużo gadamy. Jesteśmy bardzo otwarci i na siebie, i na publiczność. I często tak nawet widzę pewnego rodzaju konsternację, że na widowni, że o czym oni w ogóle mówią? Dlaczego oni nam mówią takie swoje intymne rzeczy? Nie intymne w sensie sypialnianym, tylko takie... Coś się wydarzyło, jechaliśmy na koncert, o czym żeśmy rozmawiali, o coś się nawet pokłóciliśmy i potem sobie taką robimy po prostu terapię na oczach i uszach słuchaczy, ale to też jest taki już trochę nasz znak rozpoznawczy.
1: Że jest ten dialog taki, tak, jest ta specyfika. Tak.
2: Jest ten właśnie to Baika, czyli Banach i Kafi.
1: No zdecydowanie i tutaj żadne też nie przeważa. Właśnie to nie ma tak, że ty sobie założyłeś zespół i ty jesteś liderem, tylko właśnie jest ta równowaga, ten balans charakterów i oczywiście różnych muzycznych inspiracji.
2: No, my tak naprawdę mamy w zespole dwuosobowym konflikt liderów. Mamy dwoje liderów.
1: Każdy ciągnie w swoją stronę
2: i ponieważ jest pomiędzy nami duża różnica wieku, a jesteśmy również prywatnie parą, no to wszystko tworzy jakiś taki po prostu, taki miszmasz, taką mieszankę emocji, osobistych ambicji, takich, że ja na przykład... Po tym sukcesie, który odniosłem zespołem Hej, po tym, który sukcesie jakby w pewnym sensie powtórzyłem, już nie na taką skalę, ale środowiskowo na pewno z zespołem Indios Bravos.
1: Oczywiście, no, przeszedł zespół do legendy, tak, i to w różnych środowiskach też, nie?
2: No tak, i to ja trochę się już tym najadłem, a dla Kafi to jest pierwszy jej zespół i ona by chciała przeżyć to wszystko, co ja. Ja już tak podchodzę do tego z dystansem do całego showbiznesu, do tych wszystkich takich, co się powinno robić w showbiznesie, żeby się przebić. A ona by bardzo chciała się tak właśnie przebić, więc to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, która powoduje, że mamy konflikt liderów, to jest to, że ja jestem z czasów całych płyt. I takiej narracji, takich koncept albumów w pewnym sensie. Dla Kafi piosenka. Po prostu pojedyncza piosenka, ona już nie zna tytułów płyt, nie zna tym bardziej dyskografii całych. Nie zna nawet składów, oprócz jakichś tam wyjątkowych dla siebie. Ale nawet jeżeli jest wielką fanką na przykład Aerosmith, to chyba nie wymieniłaby oprócz, wiadomo,
1: Stevena
2: wokalisty.
1: Nikt
2: inny by pewnie nie przyszedł do głowy, a ja potrafiłem zawsze wymienić skład Pink Floydów, Purple, Beatlesów, Metallica i tak dalej, więc to też jest taka różnica, a trzecia najważniejsza, myślę sobie, że która powoduje ten nasz konflikt liderów, to jest to, że jestem z czasów z pokolenia Jarocina, że tak to szumnie nazwę, z czasów subkultur i takiej, że muzyka była tylko sztandarem, na które się wpisywało ta muzyka niosła pewne hasła ideowe. No i mi tak zostało. Dla Kafi już muzyka nie ma takiego wymiaru, więc ona często nie rozumie moich decyzji, mojego kierunku, w który ja ją próbuję ciągnąć, bo ona by chciała pójść jakoś inaczej.
1: Czyli to tak to wygląda, bo ja wiesz, jak mówisz, że jesteście parą, że tworzycie ten duet, jest konflikt liderów, to ja już myślałem sobie, a na scenę pewnie przenoszą jakieś sprawy z domu typu, a nie pozmywałeś garów, albo wiesz,
2: może
1: albo,
2: się zdarzyć,
1: albo na odwrót, ze sceny do domu.
2: Cała tutaj w tej skomplikowanej sytuacji to, co trzyma nas ze sobą, to olbrzymie zrozumienie i szacunek. I mimo, że mamy z pozoru różne cele i różnymi narzędziami chcemy te cele osiągać, to zmierzamy w tym samym kierunku, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy tą parą właśnie już od ponad 10 lat, więc zdążyliśmy się dotrzeć, bo nie mamy innego wyjścia, nie mieliśmy innego wyjścia, żeby się dotrzeć, z tego względu, że normalne związki, takie normalne, standardowe, polegają na tym, że jedno ma swoją pracę i swój świat, drugie ma swoją, spotykają się w domu, spędzają ze sobą miłe chwile lub jakieś trudne chwile, ale mają potem odskocznie. My nie mamy. My po prostu rano wstajemy, wsiadamy w samochód i razem jedziemy przez kilka godzin na koncert. Razem to wszystko rozkładamy, gramy, składamy, wracamy. No i to nam się wszystko, ten czas spędzony razem nam się po prostu robi razy dwa przynajmniej, tak jak w tak zwanych standardowych związkach. No i mieliśmy w związku z tym też więcej czasu, żeby się podocierać. I było tak wielokrotnie, że Kafi mnie zaskakiwała jakąś swoją taką dojrzałością, o którą jakby nie podejrzewałem, bo kłóciła się ze mną o coś i ja już byłem taki strasznie wkurzony, a ona raptem jak widziała to moje wkurzenie, potrafiła powiedzieć, ale chłopie, o co tobie chodzi? Po prostu różnica charakterów. To nic strasznego, to tylko różnica charakterów. Musimy po prostu tą różnicę u siebie zaakceptować, bo inaczej się nie da. No, jeżeli nie będziesz miał różnice charakterów ze mną, jeżeli to nie będę ja, będziesz miał z kimś innym i też trzeba będziesz miał przez to przejść. No i tak, i to też mi pomagało właśnie jakby ja robiłem krok, ona robiła krok w moją stronę i ja w związku z tym to również krok w jej stronę.
1: Chciałbym się skupić na trzeciej waszej płycie, którą mi tutaj wręczyłeś, dzierżę ją dumnie w rękach. Płyta ukazała się w listopadzie ubiegłego roku i z tego co kojarzę, równo tego samego dnia, którego założyliście duet z Kafi, i równo po 10 latach.
2: Od takiego oficjalnego zaistnienia duetu Baika, bo myśmy już wcześniej nagrali piosenkę jako Banach i Kafi, piosenkę Jeśli tylko to będzie możliwe.
1: Tak.
2: To była taka trochę właśnie, ja się tak zachwyciłem tym śpiewaniem Kafi, jak ona zaśpiewała tą piosenkę, że ona najpierw się ukazała jako taki mój odrzut z szuflady. Ja tylko nagrałem do tego dema Kafi, od razu wpuściłem do internetu i potem poprawiałem to, jak już na płytę Byty Zależne, więc są dwie wersje, można usłyszeć tej piosenki. No, jeżeli chodzi o wokal, to jest ta sama wersja, bo się posłużyłem po prostu tym samym nagraniem wokalu, ale to było takie właśnie, najpierw było to Banach i Kafi i 10 listopada siedzieliśmy sobie po prostu ze znajomymi i tym znajomym powiedzieliśmy: no słuchajcie, myśmy tutaj takie piosenki zrobili, posłuchajcie. I kolega to nagrał na telefon. O, fajnie wyszło. No to wrzucimy to do sieci z tej takiej właśnie przy stole. To były dwie piosenki, Albo, Albo i Nie pozwól mi. I one się zaczęły jakby żyć już jako Baika. I założyłem chyba wtedy właśnie profil nam jakiś już taki fejsowy, coś takiego.
1: Fajnie się w ogóle ta wasza płyta nazywa, ta ostatnia, o której tutaj mówię, czyli Czas końca złudzeń. To jest w ogóle tak współgrające z tymi czasami, w których obecnie żyjemy, że naprawdę pozbywamy się złudzeń na przykład co do pokoju na świecie, tak ostatecznie, bo mi się w głowę kiedyś wryło takie zdanie, jakiś chyba japoński historyk czy ktoś to powiedział, że na początku lat 90. doszło do końca historii. W sensie...
2: Fukuyama. Aha. Jego słynne po prostu koniec historii.
1: Czyli tak, dobrze zapamiętałem.
2: Okazał się złudzeniem.
1: Tak, no i właśnie to mi pięknie współgra z tym waszym tytułem. Oczywiście to jest więcej niż ta jedna, aha, powiedzmy, myśl, bo jest ich dużo więcej. Bardzo ciekawe w ogóle tytuły tutaj macie. Jakbyś mógł tak opisać krótko właśnie, czym dla ciebie jest ten czas końca złudzeń? Czy to jest wyjście właśnie ze środowiska muzyczno-przemysłowego, czy to jest może wyjście z dzieciństwa już takie kompletne, a może jeszcze co innego?
2: Ja wymyśliłem ten tytuł jakby jako taka, pojawiła się myśl i u mnie bardzo często tak się po prostu pojawia się nie wiadomo skąd, dlatego ja nie mam takiego poczucia, że ja coś takiego wymyślam, tworzę, bo się trochę czuję jak antena odbiorcza. I nie wiem, dlaczego pojawia mi się taki pomysł pod palcami i tak samo nie wiem, dlaczego pojawił mi się tytuł. Wszystkie tytuły, które gdzieś tam zaproponowałem, ja mogę potem je uzasadnić, ale kiedy się pojawia myśl, to ona jest jakby oderwana, tak po prostu pojawia się i tyle. I on, kiedy ona się pojawiła i powiedziałem, a może Kaficzek, bo Kafi to Kaficzek, może Kaficzek byśmy zatytułowali kolejną płytę Czas końca złudzeń. I to się natychmiast bardzo spodobało. No i teraz, kiedy nas pytają o to ten czas końca złudzeń, co to znaczy, ja odpowiadam, że jakby to mnie świadczyło, gdybym ja w wieku lat 60 miał już takie złudzenia. To znaczy, że ja się niczego nie nauczyłem w życiu.
1: Do rozmowy z Piotrem Banachem, który jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Wracamy za chwilę, więc nigdzie nie znikajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński, dalej jest ze mną dzisiejszy niezły gość Rock Radia, czyli Piotr Banach. Dobra, ja chciałem w ogóle jeszcze o inny zupełnie temat zahaczyć. Tu też mi przyniosłeś egzemplarz czegoś i też miałem w planie właśnie o tym porozmawiać, no bo ja wyjdę w ogóle może od takiego stwierdzenia, jedno z moich ulubionych stwierdzeń w życiu, że każdy mężczyzna, każdy facet najlepiej bawi się przez 40 pierwszych lat swojego dzieciństwa. A jak to jest właśnie po 60 z tym dzieciństwem? Bo mam wrażenie, że bajki wciąż lubisz.
2: Ja myślę sobie, bo to też tak nie chciałbym, żeby ktoś to odczytał źle, mówię to ze względu na tak zwaną poprawność polityczną, ale ja o sobie mówię, że jestem trochę opóźniony w rozwoju. No ja wiem, że to może źle zabrzmieć, ale opóźniony w rozwoju w tym sensie, że jestem trochę, przynajmniej dekadę zawsze za swoimi rówieśnikami.
1: Niedopasowany do czasów po prostu,
2: tak,
1: w których żyjesz.
2: Ale nie tylko tam twórczością. Akurat twórczość to podobno wyprzedza mi. I wiem, że ludzie się śmiali, z którymi współpracowałem, że ja te rzeczy, które robię, to dopiero 4 lata później one znajdują swoich słuchaczy. Ale tutaj z tym takim moim opóźnieniem w rozwoju, to polega to na tym, że nie wiem, tatą zostałem, jak miałem 46 lat, kiedy moi koledzy zaczynali być dziadkami, ogłaszali, że właśnie zostali dziadkami. Prawo jazdy zrobiłem, jak miałem 46 lat. Dosyć późno, prawdę powiedziawszy, w dzisiejszych czasach. Abstynentem, totalnym abstynentem byłem takim, że ani tam piwko, ani nic, po prostu na własnym ślubie nie piłem nawet szampana. Dopiero w 46 roku zacząłem po prostu smakować, jak smakują trunki dla dorosłych. I tak dalej, i tak dalej. I dużo mam takich właśnie rzeczy. I w związku z tym te 40 lat dzieciństwa, o którym powiedziałeś, to mnie się dopiero kończy. Ja się trochę dłużej bawiłem niż reszta.
1: Dlatego pytam, co tam po 60 właśnie, nie? Jak to wygląda teraz?
2: No to zobaczysz. Zrok się psuje, słuch się tępi. Takie tam rzeczy, ale bawić się można w dalszym ciągu dalej.
1: I napisać bajki można.
2: Można pisać bajki. Ja pierwszą z tych bajek napisałem jako 30-parolatek. Więc to było tak, że ja się na tym wychowywałem. Wychowywałem się na Tuwimie, Brzechwie przede wszystkim, ale na Tuwimie, na tych bajkach, które są dla mojej epoki po prostu kultowe, dla mojego dzieciństwa. No i zawsze miałem do tego też taki naturalny dryk. Przychodziło mi to z łatwością rymowanie, przychodziło mi z łatwością uczenie się wierszy na pamięć. Do tego stopnia, że za każdym razem, kiedy w szkole były odwoływane wspólne zabawy strzelanego lub mecze piłkarskie, bo na jutro trzeba nauczyć się wiersza na pamięć, ja mówiłem, ale ja już umiem, w takim sensie, że jak była taka sytuacja, nie wiem, czy teraz też tak jest w szkołach, ale było tak, że jak był jakiś wiersz do nauczenia się, to najpierw wszyscy w klasie musieli przeczytać po jednej zwrotce. I jak się tak te 30 osób, załóżmy, przeczytało po jednej zwrotce, to ten cały wiersz przynajmniej 3-krotnie był odczytany. I to mi już wystarczyło, żebym już go znał na pamięć. No i tak samo moje wypracowania, które pisałem w szkole, były... Dostawałem zawsze 2 za ortografię, ale 5 za treść. Czyli jakaś tam 3+ dostawałem za wypracowanie, ale te moje wypracowania były traktowane jako wzorcowe. Pani zawsze czytała moje wypracowanie. No więc taką naturalną właśnie... lekkość rymowania i pisania. I to zaowocowało, że te bajki też mi przychodzą po prostu do głowy od tak. Ja nad nimi nie myślę, one się od razu już zapisują. I ponieważ mi się tych bajek trochę zebrało, a też miałem zawsze taki plan, że jak już będę za stary na muzykę rockową, jeszcze się nie czuję, ale jeszcze też jestem za młody na pisarza, ale miałem taki właśnie pomysł, że ja zostanę wtedy pisarzem, tak? Że będę pisał. I to jest taki mój wstęp do pisarstwa. Zaczynam od tych bajek, bo to jest moje pisarskie dzieciństwo. Więc postanowiłem je opublikować, zwłaszcza, że dostałem od Biblioteki w Jarocinie taką możliwość, że oni na festiwal zrobią po prostu tą książeczkę dla mnie w prezencie. Bez żadnych takich wydawniczych myków, umów i tak dalej.
1: Po prostu zrobiony pierwowzór był, tak w Jarocinie akurat.
2: Tak. Czyli i akurat właśnie na ten mój koncert taki właśnie też jubileuszowy, który był w Jarocinie. I no więc tą książeczkę mam, to jest moje, ona nosi tytuł Banach dzieciom w każdym wieku. I wyjaśniając tytuł, uważam, że dzieckiem jest się tak długo, jak się ma w sobie ciekawość świata. To jest taka dla mnie cecha dzieci. Ci wszyscy, którzy mają w sobie ciekawość świata, mogą śmiało te bajki czytać, mogą tam, to są bajki z morałem, tak jak u Brzechwy właśnie, mogą coś dla siebie znaleźć.
1: Kiedy udało się tak w końcu spiąć te wszystkie książki? Kiedy sobie powiedziałeś, odważę się, bo pewnie to jakieś tam większej lub mniejszej odwagi wymagało, żeby pokazać się od tej strony.
2: To był znowu taki spontaniczny pomysł. Chodziło to za mną, jasne, że fajnie było mieć taką książeczkę. Mhm. Ale kiedy umawiałem się na ten koncert jubileuszowy, on się odbywał w Jarocinie, ale nie w ramach festiwalu Jarocin, tylko dzień przed. Mhm, w ramach Wielkopolskich Rytmów Młodych, taki koncert tam finałowy. No i kiedy omawiałem właśnie z ludźmi z Jarocina, z organizatorami, to tak się okazało, że jednym z współorganizatorów tych Wielkopolskich Rytmów Młodych jest biblioteka w Jarocinie. I tak od słowa do słowa, ja mam też takie bajeczki. O, no to super, no to pokaż te bajeczki. No to może to zrobimy, no to zróbmy. Tylko wiesz, trzeba to zrobić, żeby to się ukazało na ten twój jubileusz, na połowę lipca. Aha, no to musiałbym jeszcze ze dwie bajki napisać. No to dobra, to ja je piszę w międzyczasie. W międzyczasie tak właśnie też jakoś takim psim swędem natrafiłem na Nadię Lelental, która zilustrowała te bajki.
1: Bardzo fajne ilustracje.
2: Tak, bardzo super. I one tutaj, dużo to roboty robi, te ilustracje. Mhm. Fajnie to się ze sobą zgrało. No i jest ta książeczka. I teraz, jak już zrobiłem ten pierwszy krok, który nie wymagał odwagi, bo się tak wydarzyło, to był wypadek w pewnym sensie, tak? To nie było takie, wiesz, że teraz staję i robię skok, tylko po prostu zostałem zepchnięty, no, mhm. z tego słupka, na którym stałem. I ta książeczka jest, więc teraz piszę kolejne już takie jakby bajki, ale takie bajki już nie z dzieciństwa, tylko z wczesnej młodości, czyli już prozą, dalej skierowane do, albo inaczej, może nawet nie skierowane, ale takie toczące się wokół, dobra, o Poli, czyli mojej córce i jej tacie, czyli o mnie. I to są takie rozmowy, które się, nie zapis kronikarski, tylko takie fantazje na temat tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły pomiędzy mną a moją córką, rozmów. Czasami mnie poniosła wyobraźnia gdzieś dalej, czasami jest to bardzo takie właśnie celne sformułowanie mojej córki, które mnie gdzieś tam pchnęło. Pola w tym roku kończy 15 lat, ale jak ja właśnie, jak była w tym takim najsłodszym wieku, jak miała te 4 latka, ja miałem lat 50. Czyli wchodziłem już w ten taki wiek, no, wszyscy mówią z górki. To już jest mocno dorosły. A ona potrafiła mnie tymi swoimi po prostu puentami, swoim widzeniem świata z tego wciągać z powrotem w to dzieciństwo, w tą młodość. No więc postanowiłem to wszystko jakoś tam zapisać. Mam tych już opowiadanek, nie wiem, około 10. Więc może się okazać, że w tym roku wydam znowu tak po prostu bez chodzenia do wydawnictw.
1: Za chwilę jeszcze będziemy kontynuować naszą rozmowę z dzisiejszym niezłym gościem. Przypominam, jest nim Piotr Banach, obecnie z duetu Ba i K.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM.

0: Zły gość w Rock Radio.
1: Piotr Banach, obecnie Ba i K, kiedyś Hej i Indios Bravos, jest dziś niezłym gościem Rock Radia.
2: Słuchaj, ja nie mogę nie skorzystać z okazji, że jest tu człowiek ze Szczecina, który być może posmakował McKwaka albo innej wybitnej kuchni szczecińskiej. Ja studiowałem w Szczecinie, aha, więc bywałem w miejscach. Nie mogę po prostu nie zadać pytania na przykład o scenę szczecińską właśnie wtedy, kiedy ty zaczynałeś, bo to mnie bardzo interesuje, bo ta scena szczecińska też mi się wydaje takim jednym wielkim miszmaszem różnych środowisk, które się gdzieś tam przenikają, w sensie hip-hopowcy z punkowcami i tak dalej stanowią taką jedną wielką rodzinę i się zastanawiam, czy w tych latach 80. i na początku 90. też, czy to też tak wyglądało właśnie, kiedy ty zaczynałeś mieć coś więcej wspólnego z muzyką.
3: Mój pierwszy koncert, dlaczego to jest ważne, jako muzyk rockowy, bo wcześniej grałem na Puzonie w orkiestrze szkolnej. Jako swój pierwszy koncert jako muzyk rockowy, jako perkusista zagrałem 17 lutego 82 roku. Mhm. Czyli lata 80. to był ten mój czas.
2: Głęboki stan wojenny jeszcze?
3: Tak, to był pierwszy koncert w stanie, po ogłoszeniu stanu wojennego. Mhm. I to był taki czas, że wystarczyło na kartce wyrwanej z zeszytu napisać w auli liceum takiego i takiego, czy takiej i takiej szkoły. Przepraszam. Odbędzie się koncert rockowy. I były dzikie tłumy. Tak na tyle dzikie, że te koncerty trzeba było przerywać, bo się okazywało, że strop się zaraz zarwie, bo tyle ludzi weszło do auli szkolnej. No więc ten 82 rok to był mój czas startu. No i zawsze jak człowiek jest na takim neofitą, bardzo dużo chce rzeczy robić. Ja grałem w wielu zespołach. Pamiętam sobota, niedziela. To ja spędzałem od 9 rano do 21 po prostu czas za perkusją, bo zmieniały się składy, zmieniały się stylistyki, a ja cały czas tłukłem w te bębny. A tu taki zespół, a tu taki, a tu siaki. I bardzo mocno jakby to środowisko zacząłem penetrować i współtworzyć. Znałem wszystkich tych ludzi ze Szczecina i mogę to powiedzieć jakby z bezpośredniej obserwacji, że to był taki tygiel, w którym się naprawdę mnóstwo działo. Mhm. Łączyło. Mieliśmy bardzo silną ekipę metalową.
2: O metalowcach ze Szczecina to w ogóle krążą dalej legendy, jak to się wybierali na koncerty.
3: Zgadza się.
2: Jak ich unikać lepiej było.
3: Miałem u siebie w szkole, oni jeszcze wtedy, to może taka ciekawostka, nie mówili o sobie per metalowcy, tylko hardki, że oni byli hardrockowcy.
2: Okej.
3: Hardki. No i te hardki miałem w szkole, takich właśnie z tej takiej głównej załogi. Ja wiem, co tam się działo. Ale to była silna załoga i było też dużo właśnie zespołów takie, które typu Quo Vadis, mm-hmm, Exekutor, to były takie zespoły, które gdzieś tam funkcjonowały, jeździły po festiwalach i grały na metalmaniach i tak dalej. Była bardzo silna scena jazzowa,
2: tak,
3: jakby z drugiego bieguna, tak? Była scena punkowa do tej
2: The
3: pory.
2: Analogs, wiadomo, nie?
3: Tak,
2: legenda,
3: tak,
2: też.
3: Tak, tak. No, regowa, mhm, nie była tak silna, ale dosyć też zaznaczyła swoją obecność. Zespoły Kryterium, zespół Gras, to nie były zespoły, które były w tym takim mainstreamie, ale graliśmy też na tych właśnie festiwalach typu Rup Reggae i tak dalej. Mhm. Coś też ten Szczecin w tym świecie reggae w tamtym momencie zostawił, dopiero potem Indios Bravos gdzieś tam tą scenę reggae bardziej.
2: Chociaż tu wiadomo, konglomerat ze Śląskiem też był,
3: tak, no, tak, tak,
2: przez
3: tak,
2: osobę
3: tak,
2: Gutka
3: tak,
2: chociażby.
3: No tak, tak, tak. Gutek ze Śląska, z Katowic, a my wszyscy ze Szczecina. Mhm. No i była bardzo silna scena bluesowa. Tak. Jak pojechałem pierwszy raz do Jarocina jeszcze jako słuchacz, a był to właśnie 82 rok, to pamiętam reprezentantów Szczecina w osobach... Osoba. No tak, no załóżmy, podmioty wykonawcze, o takie, jak After Blues. To był zespół, który funkcjonuje do tej pory. Ciekawostka, jako duet. Duet, gdzie basista gra nogami na perkusji. Aha. Jednocześnie mają taką zbudowaną, specjalną perkusję, mnóstwo tam dźwigni, przekładek i tak dalej. Jest to bardzo widowiskowe i to są tacy bluesmeni z krwi i kości grający od 50 lat już, bo ja pamiętam, jak ja chodziłem na ich koncerty i oni już wtedy byli gwiazdą jak ja byłem nastolatkiem, w taką przynajmniej lokalną albo bluesową.
2: A na blues to gdzie się chodziło wtedy? Do Free Blues Clubu, czy było coś innego wcześniej?
3: Jeszcze Free Blues Clubu nie było, był klub Pinokio. Ale
2: a,
3: właśnie
2: do
3: był...
2: Pinokia, no, okej.
3: Okay. Do Kontrastów, no, do Pinokia, do Kubusia. Uh-huh. Były takie miejsca. Uh-huh. No i był drugi zespół, który reprezentował Szczecin, to był zespół Corpus X. Uh-huh. Corpus X to był taki zespół nowofalowy, który gdzieś tam być może szerzej nie zaistniał, ale dla mnie to jeden też z takich moich korzeni, bo ja ich namiętnie słuchałem. Uh-huh. Chociaż w tamtym momencie, jak byłem w tym 82 roku, to trochę jeszcze tej muzyki nie rozumiałem. Nawet powiem, że trochę mi było tak trochę wstyd, że Szczecin wystawił taką reprezentację. Co to w ogóle jest za muzyka? W tym 82 roku w pewnym sensie debiutował zespół Deserter w Jarocinie, ale jeszcze jako SS20. Mhm. Ja dopiero w 83 roku, bo tam do 82 pojechałem jako taki zdeklarowany hippies właśnie, miłośnik Floydów, Purple i Beatlesów. A od 83 roku zacząłem już wchodzić właśnie w punk rocka i w reggae. Mhm. Bo to środowisko polskie reggae wzięło się z takiej śmiesznej mieszanki, że,
2: tak.
3: Że muzykami reggowymi stawali się punkowcy,
2: tak, tak, tak.
3: A publicznością hipisi.
2: No, duża w tym zasługa też na przykład Brygady Kryzys, tak, czy tak, ludzi tak, związanych tak. z Tiltem.
3: No tak, pamiętam koncert Tiltu z 84 roku. Na którym właśnie byłem, że tego reggae tam było bardzo dużo. Mhm. Mam go zresztą do tej pory gdzieś nagrany na taśmie, bo się wszędzie chodziło z kaseciakiem Kasprzaka i się to nagrywało, te koncerty, więc gdzieś go mam. No i to, ale to było takie punkowe reggae, ale ono mi bardzo pasowało, do tej pory mi bardzo pasuje. Takie reggae. Tak nawet nie do końca. Czasami potrafi mnie nawet zirytować, ale w tym świecie reggae no jest 90% czegoś takiego, co mnie nie interesuje, ale 10% jest czegoś, co rozwala mi duszę, nie? I, mhm. A może nawet mniej niż 10%, no ale jest coś, kilka takich rzeczy. I między innymi to punkowe reggae, kilka takich przykładów punkowego reggae to są takie soundtracki mojego życia, że pamiętam po prostu coś takiego, jakieś utwory The Clash, Rats, no to są takie rzeczy. No ale wracając twoje pytanie o Szczecin, to ty nawiązałeś do kulinariów, a Szczecin też jest, ma właśnie takie swoje unikalne rzeczy, jak pasztecik
2: tak,
3: szczeciński
2: oczywiście.
3: I pizza z Piccola, no. Która to była pierwszy raz słowo pizza to gdzieś tam z filmów typu, nie wiem, być może nawet E.T., że zamówili sobie pizzę do domu, bo było, co to w ogóle jest ta pizza i jak można zamówić do domu jedzenie, nie? To zacząłem to w kinie i tak, o cholera.
2: Inny świat.
3: Nie? Inny świat. I potem się okazało, że gdzieś właśnie tam ten 82 rok właśnie otwierali pizzerię w Szczecinie o nazwie Piccolo, ona istnieje do tej pory. Mhm. I to była taka pizza specyficzna. Ona, mówię, dalej ją mają w menu. To było prostokątne ciasto, grube, z dużą ilością zielonego groszku i z takim pysznym sosem pomidorowym, ale takim, którym się polewało, jak się polewa pieczeń, a nie tylko rozsmarowanym na pizzy.
2: Ja pamiętam to, pamiętam. I frytburgery właśnie z McFucka, nie, no to...
3: No McFuck to już było później dla
2: tak,
3: mnie.
2: Tak,
3: ja
2: tak.
3: Już wtedy ze Szczecina wyjechałem, tak, ale jak wracałem do Szczecina, to próbowałem tego. Jest taki też kultowy szaszłyk w Szczecinie, na Turzynie, gdzie do tej pory po prostu, jak jesteśmy w Szczecinie, to trzeba ten szaszłyk odwiedzić, bo jest naprawdę tak. Wyjątkowy. No i to też Szczecin dla mnie jest miejscem wyjątkowym. Jestem z nim mocno jakoś tam
2: jesteś ambasadorem, mimo że honorowym, nie? No
3: to... Jestem honorowym ambasadorem, tak, miasta Szczecina. Ale dużo tak właśnie i jedna z ulubionych książek mojego dzieciństwa, Wodzu Wyspa jest twoja, pana Ryszarda Liskowackiego, właśnie ma, jej akcja się odbywa w Szczecinie. Te kulinaria, które gdzieś tam, te moje smaki też kształtowały, to właśnie tak, ta pizza, czy te paszteciki, koncerty, na które chodziłem, no i miejsca, jak rzeczone, o których już wspomniałeś, Wały Chrobrego, które są takim miejscem, które gdyby się znajdowało w jakimś innym kraju, to byłoby bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym.
2: Tak, tak. Znaczy trochę też jest, no bo tam wiadomo, tak Tolsi jakoś... Places się tam
3: no tak,
2: odbywa,
3: ale...
2: nie wiesz, tam chodzą studenci w końcu też, no dzieją się jakieś imprezy kulturalne, oczywiście, ale mogłyby być bardziej.
3: Mogłyby
2: na tym
3: być
2: świeczniku.
3: Bardziej, tak. Taki, tak. No tak, więc tak, tak. Jest Szczecin jest dla mnie ważnym miejscem.
2: Naprawdę super się gadało. Niezłym gościem Rock Radia był dziś Piotr Banach. Wielkie dzięki za wizytę.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tobie dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.